forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Heh.

dancingu. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze lat.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Siostro, muzyka.
1: Po prostu, to żylnie czy to usznie?
0: To nie wiem, czy to sitnie, przepraszam, jak zawsze. RMF Max, Zasia Meus, Irek Jakubek, hello. I ten cały poranny teatr specjalnie dla was, dziewczyny, bo dzisiaj jest dzień pielęgniarki.
1: 12 dzień maja w kalendarzu. Pielęgniarki super. Dzisiaj świętują.
0: Spoko, pielęgniarze, my mamy dogrywkę jutro, także wszystko dla was jutro, Sugar Babes już teraz.

0: Idealny sposób na super wtorek. Mamy takie metody, Body Talk, ale Farben, René Miller, reszta hitów na maksa już za parę chwil.
1: Ludzie, jedzcie jajka, apelują naukowcy. Nie trzeba jeść dużo, wystarczy regularnie, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie swojej głowy.
0: Najbardziej stan psychiczny, dobrostan się poprawia wtedy, gdy ktoś dla ciebie przygotowuje jajka, taką jajeczniczkę.
1: Prawda?
0: Jeszcze przed 6:00.
1: Prawda.
0: Teraz nie podpowiadamy już.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.

0: Hit na maksa i to bez żadnych wątpliwości. Gigi D'Agostino, In My Mind, przed szóstą w RMF Max.
1: Pan minister, przepraszam, że tak przerywam, ale jestem strasznie napalony na tą wiadomość. No. Pan minister powiedział, że co miesiąc budżet traci na obniżkach paliw 1 miliard 600 milionów złotych. Ale zyskują kierowcy 3 miliardy. 3 do 1 dla nas, jest pięknie.
0: Super.
1: Flash z regionu już teraz.
2: Słuchacie RMF Max. Pora na informacje. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam. Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą ma się zająć Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
3: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginion. Wracamy do kraju. Błyskawiczna reakcja prezydenta Krakowa w sprawie dorożkarza, który znęcał się nad koniem. W trybie natychmiastowym została mu wypowiedziana umowa na prowadzenie działalności na rynku głównym. Decyzja została podjęta po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu prowadzi działalność w Krakowie. Na filmiku widać m.in. jak szarpie zwierzę za ogon i kopie go w nogę. Kielecki ratusz ogłosił kolejną edycję programu Mieszkanie za remont. Osoby, które wynajmą lokale, same będą musiały je wyremontować, a w zamian przez pewien czas zostaną zwolnione z czynszu.
4: Są to 3 mieszkania jednopokojowe i 8 mieszkań dwupokojowych. Metraż tych mieszkań waha się od 26 metrów kwadratowych do 48 metrów kwadratowych.
2: Mówi Ewelina Jastrzębska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków. Dla niektórych osób to korzystna propozycja.
5: Często osoby, które remontują te mieszkania, robią to tak zwanym własnym sumptem. Często przy pomocy swoich najbliższych, znajomych, rodziny. Taki remont mieszkania robiony na własnym polskim urlopie jest remontem zazwyczaj tańszym niż wynajmowanie profesjonalnej ekipy.
2: To była prezydentka Agata Wojda. W RMF Max przenosimy się na konińskie drogi. Straż Miejska apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i czujność. To w związku z łosiami wędrującymi w okolicach miasta. O szczegółach opowie reporterka RMF Max.
6: Zwierzęta zostały zarejestrowane przez kamery Straży Miejskiej na pasie rozdzielającym jezdnię na trasie warszawskiej. Łosie przeszły przez drogę i oddaliły się. Krótki filmik z tego zdarzenia Straż Miejska udostępniła na swoim facebookowym profilu. To już kolejna sytuacja w naszym mieście, gdy łosie widziano w tej części Konina. Straż Miejska apeluje do kierowców, by zwolnić na trasie warszawskiej, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, gdy zwierzęta przemieszczają się.
2: Mówiła Beata Pieczyńska. A na koniec jeszcze na moment zaglądamy pod Bydgoszcz. Niecodzienna konstrukcja stanęła przy starym pałacu w Ostromecku. To 6-metrowe wiklinowe gniazdo. Instalację stworzyli studenci i absolwenci Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej. Warto dodać, że dzieło powstało w ramach programu Rzeźba w przestrzeni publicznej.

0: To jest taka piosenka, która robi.
1: Ale po co tak robi?
0: No bo służby techniczne już jadą porać się z wielką plamą ropy na obwodnicy Krakowa. Słuchajcie. Najbliżej najważniejszych informacji oczywiście poranek RM w akcji, 9 minut po godzinie 6. Uważajcie, jak będziecie korzystać ze zjazdu na czwórce na wysokości lotniska w Balicach. Jest ropa na jezdni, są strażacy już w drodze. Będzie za chwilę sprzątane, a na razie jest ślisko, więc pilnujcie się na trasach, bo okolice Krakowa dzisiaj deszczowe, jak i cała Małopolska mokre.
1: No właśnie, bo nas trochę oszukał świat. Miało nie być zimnych i mokrych ogrodników, a nie dość, że przyszli, są zimni, to jeszcze są mokrzy. Znaczy to akurat dobrze, bo deszcz potrzebny, ale ta temperatura tak w okolicy 10 stopni rano, to jednak trochę boli.
0: To ja w imieniu tego świata, co cię oszukał, przepraszam. Kogoś jeszcze?
1: Wzruszyłam się.
0: Przepraszam. Asia Maus, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Zrobimy wam dobry wtorek. Zobaczcie, jaka muzyczna moc jest z nami o poranku. Jest Gordo.

0: Jak Wiktor Waligura śpiewa, że to jest piękny czas, to no. Trzeba mu po prostu uwierzyć, bo to jest piękny czas i to będzie super. Wtorek, warunek jest jeden, zostańcie z RMF Max.
1: 18 po 6, to jest czas, o którym Asia mówiła,
0: mówię, że piękny.
1: Że piękny, no, no, jest jaki okrągły, ta szósteczka, jak się obróci, to trochę jak dziewiątka, ale wtedy już będziemy w pracy i też będziemy słuchać RMF Max, będzie super. W temacie magii cyfr, magia cyfr, uwaga, 6.30.
0: Bardzo mi się podoba ta cyfra.
1: Za 95, nie, ty masz diesla, bardziej ci się powinno podobać 6,93.
0: To mi się podoba najbardziej, ale wiesz, ja mam otwarte serce i na diesla, i na benzyniaki, więc ja cieszę się z waszego szczęścia.
1: Na szczęście twój wlew jest trochę węższy. Nie, przepraszam. A to
0: no,
1: jednak.
0: Ja nic o tym nie wiem.
1: Przepraszam. Nie, to mój wlew jest węższy.
0: Może nie próbuj tego na stacji benzynowej,
1: tak,
0: dobra?
1: Tak, absolutnie. 6,93 za diesla, 6,30 benzynka. Dobre wiadomości specjalnie o RMF Max.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: One są duże i są w kolorze tych oczu, które kochacie najbardziej. 29,5 minuty po godzinie 6. Najlepsze hity na maksa lecą właśnie tu w RMF Max o poranku.
1: Jak już się otrząśniecie z tego szoku Irka Romantyka, który nam przed chwilą zafundował,
0: tak jest,
1: to posłuchajcie, bo to jest ważna wiadomość. Są dowody na to, że nasz mózg jest zaprojektowany tak, żebyśmy nigdy nie byli zadowoleni.
0: Nawet wiem, czy i bardziej. Jest tak zaprogramowany. Mówi się cza.
1: Nic się już nie mówi.
0: Milky i rewelacyjna muzyczna nowość. Zróbcie sobie głośniej tę nutę, nocimy dzisiaj do wieczora.

0: RMF Max. Nie sama, bo w towarzystwie Illenium Don't Want Your Love to jeden z waszych ulubionych hitów na Maxa.
1: 7:24, Duńczycy się pobili ze Szwedami, a właściwie Szwedzi napadli na Duńczyków.
0: Matko.
1: W Gdańsku.
0: No co ty mówisz?
1: W Gdańsku i tu policja zatrzymała tych Szwedów. Uwaga, czytam inicjały. Mohamed H, Aranasit A, Habril H, Sanel Sanet O. Kebaby w Polsce mamy świetne, przyjechali chłopaki. A teraz będą jedli nie wiadomo ile lat i nie wiadomo jak długo. Coś zupełnie innego.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: I nas rozbujali o 6.48 i będzie nas trzymać jeszcze w pracy, bo to jest moc hitów na maksa. Mio i Zalia lubimy, gdy wpadają na poranek RMF Max.
1: Tak samo mocno uwielbiamy truskawki, dlatego teraz ważna sprawa, bo są truskawki, których nie jemy. Tak, nawet jeżeli są polskie. Jeżeli truskawka jest już biała i taka trochę puchata, to jej nie jemy, bo to jest pleśń. Nie jemy też tych brązowych, bo one już się psują. No i jeszcze szypułka. Na szypułkę musimy koniecznie spojrzeć. Jeżeli jest matowa i sucha, to też już nie jemy, bo ta truskawka też już nie jest super.
0: A wiesz, że obrzydziłaś mi truskawki? Bo ja jako ojciec dojadający po rodzinie, to ja zawsze jadłem te, które opisałeś. To były najlepsze przecież. Hej, hej. Nie wyrzucę, tyle kosztuje mnie. You make me feel alive again. Tak, został ojciec jeden, wiadomo.

0: Wszyscy właśnie tego potrzebowaliśmy. Chwilę przed siódmą, Rihanna w RMF Max.
1: Egzamin ósmoklasisty jest nikomu niepotrzebny.
0: Prawda?
1: Tak, przynajmniej mówią niektórzy, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj wiozą kogoś na majce. Piszemy matematykę z naszymi bąbelkami, trzymamy nieustająco kciuki. Co na egzaminie może się zdarzyć, o tym we Fleszu za 5 minut punktualnie o 7.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
12: I po reklamie.

0: Пятница.
1: W kalendarzu 12 maja wybiła 7 w RMF Max. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Kinga Nega, startujemy. Świeże informacje z dróg na początek. Ostrożność powinni zachować kierowcy jadący małopolskim odcinkiem A4 na wyjeździe z lotniska Balice w kierunku Warszawy. Na jezdni rozlana jest ropa, jest bardzo ślisko. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Nie ma objawów choroby, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. A co z polskim kapitanem?
2: Osoby wszystkie, które są na pokładzie, są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem, także to mamy potwierdzone.
1: Tyle główny inspektor sanitarny. Za godzinę we Fleszu sprawdzimy, czy Polska planuje wprowadzenie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa. Sprowadzenie do Polski Zbigniewa Ziobry nie będzie proste. Na razie nie ma szans na złożenie wniosku o ekstradycję z USA, przyznaje prokuratura. Dlaczego to ustalał Krzysztof Zasada?
3: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września.
1: Na razie śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu szefowi sprawiedliwości w ucieczce. Matura na poziomie rozszerzonym z matematyki była trudna. Niewiele osób przed czasem opuściło wczoraj salę.
4: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
5: Jak wrażenie, jak poszło?
6: Tak średnio, z 10% może będzie.
1: Usłyszała w Szczecinie Anna Pałamar. Dzisiaj matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego. W RMF Max pamiętamy również o 8-klasistach, za nimi język polski.
7: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną.
1: Za godzinę sprawdzimy, jak nastrój przed matematyką.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Doskonałe informacje z Rzymu otwierają flesz sportowy. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych. By pokonać rywalkę, Polka potrzebowała niespełna 1,5 godziny.
8: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
1: Następną rywalką Igi będzie Amerykanka Jessica Pegula. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki piłka piłkarskiej ekstraklasy Krakowia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem Radom. Na 2 serie przed końcem sezonu liderem jest Lech Poznań.

0: No to nie jest pogoda, o której marzymy wiosną. Wtorek ma upłynąć pod znakiem deszczu, silnego wiatru i wyraźnego ochłodzenia. Mieszkańcy wschodu i południa Polski dziś muszą koniecznie pamiętać o parasolach. Miejscami może tu spaść nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach, uwaga, ponownie pojawi się śnieg. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie i tu, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu do 17 kresek.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: Bez stresu, jeśli tę piosenkę słyszałeś po raz pierwszy w gimnazjum. Bo przecież Sugar Babes to jest hit na maksa. On będzie działał jeszcze za 4 lata,
1: będzie
0: jak ci
1: działał.
0: Co zdają, poczekaj, jak ci co zdają dzisiaj E8, będą by już pisać maturę.
1: No,
0: tak to policzyłem.
1: Tak to będzie. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki. Tak. Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za to, żeby wam doskonale poszło.
0: Oczywiście.
1: I mamy listę zadań, które się mogą pojawić.
0: Bardzo proszę, wyrażenia algebraiczne, przekształcania, upraszczania, wyrażenia podobne, zwłaszcza ich redukcja. Umiemy, nie?
1: Umiemy, to na pewno umiemy. Tak samo jak rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Mm-hmm. Umiemy.
0: Ulubione zadanie wujka rozwiązywał cały weekend. Procenty. Procenty!
1: To najlepiej umiemy.
0: Podwyżki i obniżki być może trzeba będzie dzisiaj policzyć.
1: I z tym też sobie poradzimy. Ogólnie będzie dobrze.
0: Oczywiście,
1: no.
0: Hej, witajcie w klubie najlepszych. Także wy, ósmoklasiści jadący teraz na egzamin. 10 po 7. Daleko.

0: prawdziwy girl power. Zara Larsson i Pink Panthers. Idealne duo na taki chłodniejszy wtorek jak dzisiaj. Gra oczywiście w RMF Max.
1: Nie bójcie się geometrii na egzaminie ósmoklasisty. Dołączajcie do naszego radosnego trójkąta. Bądźcie tym trzecim elementem tego trzyelementowego zbioru rozrywki.
0: Tym bardziej, że równie trzyelementowy zbiór stóweczek mamy dla was do rozdania. Trzy stówki do wzięcia w RMF Max za moment.
1: Tak jest, tylko dajcie znać, co tam po waszej lewej stronie. Asia u mnie jest po lewej stronie.
0: U mnie jest ściana.
1: No także to jutro będziemy pisać o prawej, bo jestem ja. Ale póki co macie tam dzisiaj po lewej stronie? Od serca piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, by zagrać o 300 w poranku RMF Max.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Ławka, koleżanki i chrapiący Maltańczyk. Takie rzeczy po lewej stronie u Moniki.
1: A to Marcin ma fajniej, bo ma gwintownik M10 i szlifierkę kątową.
0: Ja słucham, nie oceniam. zwłaszcza, że Karolina jest z nami. Siemano rano, witaj o pół do ósmej.
2: No siema, witam.
0: Cześć. Co tam po lewej stronie u ciebie, Karola,
2: no,
0: powiedz?
2: No, lecę do pracy. Mieszkam na wsi, a rzepaku mnóstwo, także podziwiam rzepaku.
0: Piękne,
1: żółte połacie rzepaku.
0: Jesteś pierwszą rzepiarą na antenie RMF Max w tym sezonie. Witamy się bardzo serdecznie. Dzisiaj w drodze na egzamin ósmoklasisty. Słuchaj, jedziemy do miejscowości Dziewiątki. Wszystko po to, żeby rozdać ci trójkę. 300 konkretnie.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do dziewiątek ma bliżej. Aśka czy Irek? Jak będziesz dobrze odpowiadała, zostawiamy pieniądze. Jak źle, to Irek zabiera.
0: No bo skąd Irek ma jechać do dziewiątki, jak nie z szóstki, proszę bardzo.
1: Irek z szóstki, a ja jadę z trójki.
0: Kto ma
1: bliżej, Karolina? Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Aśka.
1: Źle, bo Irek ma bliżej.
0: Irek ma bliżej.
1: Stuwa poleciała.
0: I zapamiętaj tę drogę, bo masz 200 w drodze do dziewiątki, do której Aśka wyrusza z Piątkowa.
1: A Irek jedzie z Piątkowiska do tej samej dziewiątki. Kto ma bliżej, Karolina?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze. Ja nie podpowiadałem, ja mówię...
1: Dwie stówy są obronione. Ostatnie pytanie. Skup się teraz, Karolina, skup się. Do dziewiątki Irek jedzie z miejscowości Okrąg.
0: No, a Aśka taki okrąg, tylko pełny w środku, czyli koło. No.
1: Kto ma bliżej do dziewiątki? Żeby była pełnia szczęścia. Dobrze!
0: Tak się wygrywa 200, Karolina. No i pozdraw od nas, Pole Rzepaku.
2: Dzięki za

0: jest idealny rytm, żeby dobrze wejść we wtorek, więc sobie zapamiętajcie, jak to leci.
1: Tak leci.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. No jak takim krokiem wpadniecie do szkoły, do pracy, to wszystko pójdzie gładziutko.
1: Polerujemy kryształową kulę, którą w następnym tańcu z gwiazdami wykracza Meus. 21 minut i godzina 8. A taką mam tutaj fajną robotę. Jak skończę program.
0: Smuga tu została, źle zrobiłeś.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: I po reklamie.

0: 7.50 na zegarach RMFX, 8.30 jadą na egzamin z majcy, ale można sobie zrobić taki mały imprezowy WF. Co wy na to? Potańczone? Super. 10 minut i godzina 8.
1: Robert Lewandowski odpiął wrotki, słuchajcie. To jest naprawdę Robert, jakiego jeszcze nie znacie. Prosto z dachu autobusu, gdzie razem z Barceloną świętował kolejny mistrzowski tytuł mistrza Hiszpanii.
0: Dawaj Robert!
2: Polska góra! YouTuberzy jesteśmy, pewno lajki idą, serduszka. Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, żeby zagadamy do mikrofonu.
0: Tak, spontaniczny jak nigdy sobą był, jak zawsze, Robert.
2: Hamburgera dostaliśmy, jedzenie. Chcecie hamburgera? Łatwo jest tak, pierdol. Jest internet, to można, YouTube można.
0: I doszło do radia, dotarło do RMFX. A ja wiem, dlaczego tak się Robert otworzył, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Bo każdy, jak wsiądzie do autobusu, to taki się staje trochę normalnie swój chłop, a nie w tych S-klasach, BMW i tak dalej, zjeździ. Robert, no...

0: My tu sobie tak bumci, bumci, bum, bum, a tu już prawie ósma na zegarach.
1: Egzamin ósmoklasisty za godzinę i 4 minuty. Przewidywania w różnych egzaminacyjnych sprawach we fleszu punktualnie o 8. No i jeszcze pozdro dla kierowców, którzy was wiozą teraz na ten egzamin, bo ceny paliw sprawdzamy. Wiadomości z pierwszej ręki, już za chwilę.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Twix. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: I po reklamie.

0: Flash, sport i pogoda to wszystko już teraz w RMF Max. Kinga Nega, czas na skrót najważniejszych tematów. Zapraszam. Flash o 8 zaczynamy od hanta wirusa. Polska na razie nie wprowadzi dodatkowych procedur związanych z ogniskiem tej choroby. Z czego wynika ten spokój?
1: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hanta wirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka, ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Teraz błyskawiczny raport z dróg na autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości węzła Skawina. Kolizja dwóch samochodów korkuje się na jezdni w stronę Rzeszowa. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie między innymi dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
2: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki.
0: Mówi wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. I wracamy do ósmoklasistów. O 9:00 390 tysięcy uczniów rozpocznie egzamin pisemny z matematyki. Jak nastawienie?
3: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
4: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
5: No, jestem spokojny.
6: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
0: No i trzymamy kciuki, by tak było, a mówili uczniowie z Warszawy. I na zakończenie krótka, dobra informacja dla kierowców. Maksymalne ceny paliw w dół. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,30 zł, olej napędowy o 10 groszy tańszy.
7: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
0: Deszczowy, chłodny wtorek w Polsce. No to zacznijmy sport od gorącej fety w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony świętowali z kibicami zdobycie 29. Mistrzostwa Hiszpanii. Przejechali odkrytym autokarem przez miasto, a na froncie polski duet Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto, tak informują portugalskie media. Jego kontrakt z FC Barceloną, przypominamy, wygasa w czerwcu. Kapitalny mecz Igi Świątek z Naomi Osaką. Polka w meczu o ćwierćfinał turnieju w Rzymie wygrała 6-2, 6-1. Jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą.
7: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: To będzie chłodny i deszczowy wtorek. Najintensywniej ma padać na południu i wschodzie Polski. Na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. No a gdzie dziś ma być najładniej? Dobre informacje mamy dla mieszkańców zachodniej części kraju. Tu najwięcej przejaśnień, a jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Temperatura dziś nie rozpieszcza. Przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Białymstoku, tu 17 kresek, 16 w Lublinie, a 15 stopni w Rzeszowie. Noc zimna, w wielu regionach deszczowa.
7: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: W RMF Max 4,5 po 8.

0: Ale ten numer nosi. Nosi jak Janosik. 12 minut po godzinie 8.
1: To skoro już jesteśmy w tych górach, to musicie wiedzieć, że jest nowy hit na straganach w Zakopanem. No bo już były owce, były gęsi, kapibara.
0: Była kapibara.
1: A teraz masowo turyści kupują pluszowe oscypki.
0: Oscypka, hej!
1: Tak jest, a im mniejszy, tym fajniejszy.
0: A to jest pierwszy przypadek taki w życiu, kiedy to właśnie kapibara. Kapibara zazwyczaj je oscypka, no. A teraz to oscypek zjadł kapibarę. Po raz pierwszy.

0: Uwielbiamy, tak jak i wy, takie świeże, wiosenne brzmienia w RMF Max, Saloki, Khalid i 20 prawie minut po 8.
1: Słuchaj tego. Wąż w parku w Tychach, boa dusiciel normalnie.
0: Co ty mówisz,
1: Straż
0: boa
1: miejska,
0: konstryktor w parku w Tychach? I co, i dostał mandat?
1: Właśnie mało brakowało, bo podobno jak podchodzili strażnicy miejscy, on zrobił i on już myśli, no, tylko niech pan nie kończy, bo będzie mandat. Super, że jesteście z nami od poranku. 8:21.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: To specjalnie dla tych, którzy czują, że dziś we wtorek trzeba być twardym, niemiętkim. Titanium w RMF Max.
1: Twardym tak jak Tomek Sobania, nasz ultramaratończyk. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, bo Tomek jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych razem ze swoim planem.
0: Tak.
1: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
0: Naprawdę?
1: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton,
0: brawo,
1: czyli trochę ponad 42 kilometry. I już pierwsze dwa ma za sobą.
0: Super, super. Codziennie w innym stanie to może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
1: Tak?
0: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji. Baci, baci. Słyszysz?

0: Z rzeczy, które mogą nam dobrze zrobić o poranku.
1: Przepraszam.
0: No chciałam powiedzieć, że Eben fajnie brzmi w głośnikach RMF Max.
1: A wakacje?
0: Jeszcze lepiej.
1: A trochę wolnego.
0: To brzmi jak Eben i wakacje.
1: A ja trochę takiej karaibskiej nuty. Słuchajcie, 21 minut przed godziną 9. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że kilkanaście tysięcy złotych to są pieniądze, które można wygrać codziennie tu w RMF Max.
0: 14 331 to jest za mało.
1: A 14 900 to kwota, która w tej zabawie jest za duża, a wasze zadanie to strzelić idealnie gdzieś pomiędzy, bo tam jest ta najszczęśliwsza i najbardziej tajemnicza kwota.
0: A żeby było wam łatwiej, to mnożą się szanse na to, żeby móc trafiać w pieniądze. www.rmfmax.pl. Tam się mnożą, tam sprawdźcie, co możecie zrobić, żeby wygrać.
1: A jak ktoś ma pod ręką telefon, to SMS o treści MAX niech poleci na 7327, bo tak dajecie sobie szansę na kilkanaście tysięcy, choćby dzisiaj. Pięknie, pięknie. Cały czas tańczyliśmy.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak piękna jest ta końcówka, że trzeba jej dać wybrzmieć do samego końca. Igor Herbut, Vito Bambino, Izalia, czyli męskie granie orkiestra nareszcie na RMF Max.
2: 10 minut i godzina 9. Lody coraz droższe, niestety. W ciągu ostatnich 3 lat takiego sympatycznego poziomu 6 zł za porcję szykujemy się na wakacyjne 10 zł za gałkę lodów.
1: 10 zł boli, a zaboli jeszcze bardziej, jak dotrze do nas, że one są nie tylko droższe, ale też dużo mniejsze.
2: To prawda,
1: no
2: ale one są mniejsze dla naszego dobra, bo one są mniejsze, te lody, żeby nam się nie rozpuszczały. Pokapiesz rozpuszczonym.
1: Bez sensu, za tyle pieniędzy, szkoda.
2: I za 10 zł zadek się upierdli.

0: limity. Na maksa i bilety na największe koncertowe imprezy to u nas.
1: Dzisiaj w kanale nadawczym bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Jakby ktoś chciał zaszaleć w Trójmieście. Słuchajcie Maxa, bo mamy dla was wyjściówki na najbardziej rozchwytywane imprezy w kraju.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
12: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, Adam Szostok, punktualnie o 9:00. Zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed kolejnymi przypadkami hantawirusa. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
1: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować.
0: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To jest RMF Max.
0: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU. W Krakowie zainaugurowano działalność drugiej w Polsce fabryki sztucznej inteligencji. Ta pomoże budować modele językowe m.in. dla startupów i małych przedsiębiorstw.
3: Wspólnie z naszymi partnerami będziemy realizowali usługi dla małych i średnich przedsiębiorców, dla startupów, ale też oczywiście dla naukowców i dużych przedsiębiorstw, które pomogą im budować nowe modele sztucznej inteligencji, które pomogą im przyspieszyć tempo adopcji sztucznej inteligencji w ich procesach biznesowych i naukowych i które spowodują, że ten poziom innowacyjności w tym obszarze powinien urosnąć. Chcemy stworzyć bardzo solidny fundament do tego, żeby te ograniczenia, które zwykle stoją przed jednostkami rozwijającymi sztuczną inteligencję, czyli dostęp do mocy obliczeniowej, dostęp do kompetencji, dostęp do danych dobrej jakości, żeby te bariery zniknęły albo żeby je zminimalizować.
0: Wyjaśnia dyrektor Cyfronetu AGH Marek Magryś. W przyszłym roku do fabryki dostarczony zostanie nowy superkomputer. Całość pochłonie 70 milionów euro. Szczecin chce bardziej wyeksponować urządzenia AED, bo o ile odpowiednie tabliczki w mieście są, tak ich lokalizacji nie można znaleźć na przykład w Google Maps.
4: Problem ten opisał sekretarz miasta w odpowiedzi na jedną z interpelacji. Okazuje się, że Google zablokowało dotychczasowe próby działania urzędników, którzy usiłowali umieścić na mapach lokalizację miejskich defibrylatorów. I choć magistrat próbował kontaktować się z firmą, to Google na korespondencję nie odpowiadał, a AED na mapach jak nie było, tak nie ma. Dlatego miasto chce wykorzystać mapy innej firmy i tam umieścić lokalizację defibrylatorów. Google z tych danych korzysta, ale wybiórczo. Możliwe więc, że miejsca z AED pojawią się także i tam, ale możliwe również, że nie.
0: Relacjonował Dawid Siwek. I na koniec Śląski Ogród Zoologiczny, który rusza z kampanią "One nie powiedzą, ty możesz". W kampanii chodzi o to, żeby reagować na złe zachowanie gości zoo wobec zwierząt.
5: Czujność i odpowiedzialność za to też, jak zachowują się inni odwiedzający. Proponujemy proste rozwiązania, proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, nie zachowują się tak, jak powinni, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi.
0: Mówiła Aneta Błyszczek ze Śląskiego Zoo. I to wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: To nie będzie ciepły ani słoneczny dzień w Polsce. Przede wszystkim ma być chłodno i deszczowo, to przez front związany z niżem ulw. Temperatury w całej Polsce, głównie w okolicach 12, 13, 14 stopni, szczęściarze zobaczą 16 kresek w najcieplejszym momencie dnia na swoich termometrach. Chłodniej na północy i na zachodzie, a najwięcej opadów pojawia się na południu i wschodzie kraju. W górach możliwy jest również śnieg z deszczem. W Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku dominuje pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: Fajnie jest pisać egzaminy, których nie można nie zdać.
8: Także rodzice ósmoklasistów, spokojnie, te czarne długopisy tam sobie doskonale poradzą.
7: Będzie dobrze, Asia Meuz, Irek Jakubek, jutro o zwykłej porze w RMF Max.

0: Wam się świetnie takich nut słucha, zwłaszcza o takiej, no jeszcze poradkowej porze, a mnie się takie kawałki świetnie wypuszcza. Another 54 Ultra i Talk to You. Słuchacie RMF Max i w RMF Max odpalamy sobie w tym momencie, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No byłby jeszcze lepszy, jakby już było po południu, już by było z górki, ale spokojnie, dojdziemy do tego i to bardzo szybko, gwarantuję wam. Za chwilę w RMF Max Ariana Grande One Last Time. Dawid Mięzek, zapraszam do 13.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz słuchaj.

0: tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
9: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
10: Hity na maksa.
7: RMF Max. Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

Grey, RMF Max i Rumors, czyli plotki. A to nie plotki, tylko fakty. Słuchajcie, w Polsce mamy, no, nie od wczoraj problem z energią. Grozi nam to, że za parę lat, no, po prostu będą nam prąd wyłączać. No, ale być może uratuje nas planowana, bo wciąż nie budowana, niestety, elektrownia jądrowa. I ja właśnie sobie czytam, że do zarządu spółki, bo elektrowni nie ma, ale już jest spółka, wiadomo, od tej elektrowni wszedł właśnie były wiceprezydent Warszawy, który wsławił się tym, czytam sobie, że na przykład nadzorował remont sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. No i ta sala kongresowa jest, słuchajcie, już remontowana od 13 lat, końca nie widać, dopiero za 2 lata ma się zakończyć remont. Czyli łącznie to jest 5 razy dłużej niż budowano cały Pałac Kultury i Nauki, także brawo. Co ja wam powiem, kupujcie generatory, niedługo mogą być dużo warte. Somber i Back to Friends w RMF Max.

0: California Love, White 2115, jeszcze Vivi Simon z Palarem w RMF Max. No i co? No i zwykły dzień, wtorek, słuchajcie. Pogoda się trochę popsuła, matury do tego, egzamin ósmoklasisty, dużo do zrobienia pewnie, do wypłaty jeszcze kupa czasu. Ale nie, stop, tak nie może wyglądać ten dzień. Koniec tego, ma być fajnie, ma się dziać. Ten wtorek może i będzie zwyczajny, ale jak przy okazji odbierzesz telefon od radia i staniesz przed szansą na naprawdę sporą kasę, to będzie przynajmniej co opowiadać do końca tygodnia. Bierzesz telefon, wysyłasz SMS-a z hasłem MAX za 369 na numer 7327, albo jak ci bliżej do kompa, to wchodzisz na rmfmax.pl i zgłaszasz się tutaj do zabawy, do zgarnięcia. Kwota, którą no musisz wytypować poprawnie, gdy do ciebie zadzwonimy. Na ten moment 14 331 złotych, to jest za mało, a 14 900 to za dużo, czyli jesteśmy już bardzo blisko tej właściwej kwoty. To ty możesz ją odgadnąć i zabrać ze sobą. Zgłoś się przez rmfmax.pl albo ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 i ponad 14 000 złotych może być dzisiaj twoje.
1: MAX. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
3: 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

To nie będzie ciepły ani słoneczny dzień w Polsce. Przede wszystkim ma być chłodno i deszczowo. To przez front związany z niżem ulw. Temperatury w całej Polsce, głównie w okolicach 12, 13, 14 stopni. Szczęściarze zobaczą 16 kresek w najcieplejszym momencie dnia na swoich termometrach. Chłodniej na północy i na zachodzie, a najwięcej opadów pojawia się na południu i wschodzie kraju. W górach możliwy jest również śnieg z deszczem. W Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku dominuje pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem. We'll be right back.

0: Sizam od Eda Sirana w RMF Maxa. Spodziewajcie się wkrótce nowego, starego kawałka od Eda Sirana i Martina Garrixa. Dlaczego nowego, starego? Dlatego, że nagrali go panowie 12 lat temu, no ale cały czas z jakichś względów nie został wydany. Martin Garrix, któremu bardzo na tym zależy, ostatnio wykupił nawet billboardy obok stadionu, na którym grał Ed Sheeran, z prostym przesłaniem: Ed, wypuść w końcu nasz wspólny kawałek. Chyba podziałało i podobno mamy się wkrótce spodziewać tej gorącej premiery. To na pewno będzie banger, jak tacy dwaj panowie się za to zabrali. A teraz nasz polski bangerek, też bardzo świeżutki. Lubię cię jak lato, modelki Włodarski.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
4: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
7: Miej fan.
1: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Dzisiejsza pogoda w Polsce raczej bardziej jesienna niż wiosenna. W wielu regionach kraju występują opady deszczu, dużo chmur i silniejszy wiatr. Wychodząc z domu, pamiętajcie o parasolach. Temperatury na poziomie mniej więcej 12-13 stopni. W najcieplejszym momencie dnia gdzieś na północy kraju może być nawet 16 kresek na plusie, a w rejonach górskich wyraźnie chłodniej, może się też pojawić deszcz ze śniegiem. Na południu i wschodzie kraju przede wszystkim tylko deszcz, no i silniejszy wiatr, nawet do 50 km na godzinę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Hity na maj.
8: A 10:00 zaczniemy sobie od artysty, który pozamiatał, co tu dużo mówić, w pierwszej połówce tego roku. Andy Dust i Zokaria. Dawid Miązek, zapraszam.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura. I to jest oczywiście RMF Max. O, czekajcie, bo tu mail od szefa przyszedł.
1: Pomnóż tu, powiedz, że... Aha, dobrze. No dobrze, no.
0: Nie ma problemu, nie takie rzeczy się robiło. Otóż, słuchajcie, mam mnożyć, ale nie, że tam na egzamin ósmoklasisty mam iść mnożyć, tylko mam zrobić tak, żeby ci było łatwiej wygrać pieniądze w RMF Max. Tobie mam pomnożyć szansę. No i słuchajcie, szef mi tu napisał, żeby 35 razy pomnożyć. A tam 35, słuchajcie. Ja mam dobre serduszko. 135 razy. Tyle podkręcam licznik i przez najbliższych 8 minut tyle razy będziemy mnożyć wszystkie wasze zgłoszenia. Te SMS-owe wysłane pod 7327 z hasłem Max za 369 albo te online na www.rmfmax.pl. 8 minut tylko takiego mnożnika, 135 razy większa szansa na zgarnięcie. No, dzisiaj to będzie ponad 14 tysięcy złotych. Tylko najpierw musisz się znaleźć w finale, no a to nie przejdzie bez zgłoszenia. 7327 i wysyłaj hasło Max pod ten numer albo wbijaj na rmfmax.pl. Masz 8 minut, żeby się załapać na rundę bonusową. Kaska czeka, ponad 14 tysięcy. Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Pliwo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pliwo.pl.
13: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
15: Wyjdziemy stąd. Razem.
13: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Metzner i Gotham w RMF Max. Dzisiaj pierwszy z półfinałów tegorocznej Eurowizji z udziałem naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej. No i oczywiście trzymamy kciuki, ale słuchajcie, według ekspertów, według bookmacherów szanse Ali są, no delikatnie mówiąc, niewielkie. Nawet na awans do finału, a co dopiero mówić o zwycięstwie w całym konkursie. Słuchajcie, u niektórych bookmacherów za każdą postawioną złotówkę można zarobić 1000 złotych, gdyby Alicja wygrała tegoroczną edycję Eurowizji. To są tak niewielkie szanse, że nawet szanse reprezentacji Polski na zwycięstwo w tegorocznym mundialu są wyceniane wyżej. I ktoś zapyta, ale przecież Polska nie gra na mundialu. No właśnie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
1: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: I po reklamie.

0: Dzisiejsza pogoda w Polsce raczej bardziej jesienna niż wiosenna. W wielu regionach kraju występują opady deszczu, dużo chmur i silniejszy wiatr. Wychodząc z domu, pamiętajcie o parasolach. Temperatury na poziomie mniej więcej 12-13 stopni. W najcieplejszym momencie dnia gdzieś na północy kraju może być nawet 16 kresek na plusie, a w rejonach górskich wyraźnie chłodniej, może się też pojawić deszcz ze śniegiem. Na południu i wschodzie kraju przede wszystkim tylko deszcz, no i silniejszy wiatr, nawet do 50 km na godzinę.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max. Two ships in the night.

Cold Heart, Elton John i Dua Lipa w RMF Max. No faktycznie dzisiaj tu serduszka mogą być trochę zimne, bo pogoda się popsuła, temperatura się obniżyła, więcej chmur, opady, chociaż akurat rolnicy, którzy czekają na deszcz, to powiedzą, że się pogoda polepszyła. Więcej o pogodzie za chwilę, punktualnie o godzinie 11, ale zanim 11, to najpierw nuta idealna za kółko, gips i winę.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: Alexa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Czas sprawdzić, co słychać w prognozie pogody. Podobno dzisiaj na pogodę najmniej będą narzekać mieszkańcy góry części mapy Polski, bo tam maksymalnie nawet 16 stopni na termometrach i ten deszcz jakiś taki słabszy. Za to więcej opadów deszczu na południu i południowym wschodzie kraju, a dodatkowo w górach może to być deszcz ze śniegiem. Na termometrach w większości miejsc w Polsce okolice 12-13, może 14 stopni i silny wiatr. A to była prognoza pogody w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Gramy hity na maksa.
4: Nawet jeżeli macie taką bardzo poważną i sztywną pracę, to odrobina szaleństwa przed południem się przyda i teraz taka odrobina, no całkiem duża odrobina szaleństwa od nas. Loco Loco, Gordo i Rainer Zenewelt. Dawid Miązek, zapraszam.

Expresso Pro, czyli Daria Zawiałow i Taco Hemingway w RMF Max. No, Daria Zawiałow to ma akurat przerwę w koncertowaniu, ale wraca w przyszłym roku. Natomiast Taco Hemingway koncertuje w najlepsze. Ruszył Taco w trasę, za 2 tygodnie jest w Warszawie, za 3 tygodnie w Krakowie, ale najpierw Gdańsk, już w ten najbliższy weekend. I mamy na ten koncert Taco Hemingwaya, na 2 koncerty właściwie Taco Hemingwaya, mamy dla was bilety i to podwójne będzie można zgarnąć dzisiaj w kanale nadawczym po 17:00. I to nie będą ostatnie bilety na taco, które dla was mamy.

Balagan B. PZ Mata i Kas Balagan w RMF Max. No mniej więcej właśnie teraz ósmoklasiści powinni kończyć egzamin z matematyki. Znaczy niektórzy, tam prymusi to pewnie skończyli już z godzinkę temu. Arkusze egzaminacyjne mają być opublikowane po południu, ale myśmy sobie tak w redakcji przed chwilą przeglądali ubiegłoroczne arkusze, rozwiązywaliśmy zadania. No i powiem tak, nie mówię, żebyśmy od razu tam nie zdali, ale niektórzy z redakcji to raczej nie skończyliby z czerwonym paskiem podstawówki. Znaczy, ten czerwony pasek mógłby się pojawić, ale nie na świadectwie, tylko wiadomo gdzie. Ale to zostawmy, bo to już się tego nie praktykuje w wychowaniu dzieci. No a za ósmoklasistów oczywiście trzymamy kciuki. No dzisiaj to już może nie, ale jutro przecież jeszcze język obcy. No i za rodziców, bo oni w czasie egzaminu to nie potrzebują kawy, ciśnienie i tak wysokie. Damiano Dawid z nami, The First Time, w RMF Max.

0: Beautiful, to jest Anima Georgie i słuchacie RMF Max. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy tutaj taki mały remoncik w studiu. No, właściwie nie w studiu, tylko dookoła studia. I przed chwilą tutaj ekipa remontująca mnie zapytała, żeby przypomnieć, ile to jest za dużo w tej naszej zabawie, bo oni chcieli sobie zagrać, bo już się wkręcili w to typowanie i żeby im przypomnieć. No to słuchajcie, przypominam dla wszystkich ekip, nie tylko tych remontowych, nie tylko magazynowych, też dla jednoosobowych ekip. Słuchajcie, 14 331 zł to jest w tym momencie za mało, a za dużo to jest 14 900. Wszystko między tymi kwotami wchodzi w grę i jak uda ci się odgadnąć, a jesteśmy naprawdę coraz bliżej, no to zabierasz tę kasę po prostu ze sobą. Szybka matematyka, trochę intuicji i ponad 14 koła wpada na wasze konto. Tylko pamiętajcie, nie wystarczy wytypować, trzeba przede wszystkim zgłosić się do gry. Hasło Max pod 7327 za 3,69 albo www.rmfmax.pl. No i się może przywitamy w finale, a w tym finale zgarniesz kilkanaście tysięcy złotych. A nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek wpada na konto. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
13: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: I po reklamie.

Czas sprawdzić, co słychać w prognozie pogody. Podobno dzisiaj na pogodę najmniej będą narzekać mieszkańcy góry części mapy Polski, bo tam maksymalnie nawet 16 stopni na termometrach i ten deszcz jakiś taki słabszy. Za to więcej opadów deszczu na południu i południowym wschodzie kraju, a dodatkowo w górach może to być deszcz ze śniegiem. Na termometrach w większości miejsc w Polsce okolice 12-13, może 14 stopni i silny wiatr. A to była prognoza pogody w RMF Max.

0: Wait So Long od gigantów house'owej sceny Swedish House Mafia z nami tuż przed 12 w RMF Max. No a zanim 12 wybije, zanim przywitamy was flashem i prognozą pogody, to jeszcze nowość w RMF Max. Znaczy, to jest taka nowość, którą na pewno kojarzycie, bo to jest hit grupy Milky sprzed, no już grubo ponad 20 lat. Taka bardzo luźna, taneczna nuta Just The Way You Are, a teraz na klubowo zdecydowanie bardziej zrobił ją David Guetta. Dajcie głośniej, obiecuję, że to będzie numer, który poprawi wam nastrój.
1: To jest nowość RMF Max. And it goes.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Lot of Half Price.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Synoptycy niestety nie zmienili zdania. Maksymalnie dzisiaj 16 stopni na termometrach w tym najcieplejszym miejscu w Polsce, a będzie to na północy. U kogo jest 16 stopni? Ręka w górę. No chyba, że właśnie prowadzicie samochód, to nie podnoście ręki. W całej reszcie kraju 12 kresek musi wystarczyć. Dodatkowo jeszcze na południu i południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a w górach może to być nawet deszcz ze śniegiem. Będzie też silny wiatr, który będzie się rozpędzał nawet do 50 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: No mamy już nareszcie ten dzień pracy z górki, bo właśnie przed chwilą minęła 12, mamy już popołudnie wtorkowe, no chyba, że ktoś się o 12 na przykład zaczyna pracę, tak się może zdarzyć, ale to też damy radę. Słuchajcie, pozdrawiamy pielęgniarki dzisiaj mocno, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, ściskamy, a na start godziny Eben i Hollow. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: sezon i Dawid Podsiadło w RMF Max. Zagadka tymczasem dla was. Słuchajcie, co można pomnożyć w pracy? No, można pomnożyć wyniki, można pomnożyć dochody, podobno kontakty można pomnożyć, ale gdyby to była familiada, to prawdopodobnie najczęściej typowaną odpowiedzią byłoby pomnożyć obowiązki. Szef nam takie mnożenie może zrobić. Dlatego my w RMF Max mamy dla was tylko i wyłącznie przyjemne mnożenie, bo my mnożymy wasze szanse na zgarnięcie niemałej kasy. Twoje szanse na zgarnięcie konkretnie ponad 14 tysięcy złotych. Tu i teraz, w tym momencie startuje runda bonusowa i przez najbliższe 9 minut 141 razy mnożę wszystkie zgłoszenia, które do mnie teraz wyślesz. Te zgłoszenia SMS-owe z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenia online na rmfmax.pl. Raz się zgłaszasz, a szans dostajesz 141, a nie jedną jak standardowo. www.rmfmax.pl, tam zapraszam, albo śli SMS-a z hasłem MAX na spontanie, co ci szkodzi, pod 7327. Tylko 9 minut.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
6: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max.

ty będziesz sam, Wiktoria Kida, Oskar Cyms z Księgą Żywiołów. Słuchacie RMF Max, a tymczasem o tym, że Wojciech Smarzowski kręci nowy film, to wiemy już od dłuższego czasu. Będzie to dzieło pod tytułem Słowianie Swadźba, ale ostatnio dowiedzieliśmy się, że będzie to jeden z najdroższych dosłownie polskich filmów. Ma kosztować grubo ponad 60 milionów złotych i w rankingu najdroższych polskich dzieł kinowych znajdzie się od razu na trzecim miejscu. Wyprzedzi Karola, który został Karola, papieża, który został człowiekiem, Bitwę pod Wiedniem, a znajdzie się za Chopin i Quo Vadis jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Na liście tych dzieł raczej ciężko o arcydzieła. Wychodzi na to, że im polski film droższy, tym bardziej ich nie nadaje się do oglądania. No, miejmy nadzieję, że z tą swadźbą to będzie teraz inaczej. Swoją drogą, swadźba u Słowian to wesele, czyli tak naprawdę Smarzowski kręci trzecią część Wesela, czyli dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze, na pewno w obsadzie będzie Jakubik i Dziędziel, a po drugie, przez 3/4 filmu wszyscy będą pijani. Na czele tym razem z Mieszkiem Pierwszym. The Fate of Ophelia w RMF Max, Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Synoptycy niestety nie zmienili zdania. Maksymalnie dzisiaj 16 stopni na termometrach w tym najcieplejszym miejscu w Polsce, a będzie to na północy. U kogo jest 16 stopni? Ręka w górę. No chyba, że właśnie prowadzicie samochód, to nie podnoście ręki. W całej reszcie kraju 12 kresek musi wystarczyć. Dodatkowo jeszcze na południu i południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a w górach może to być nawet deszcz ze śniegiem. Będzie też silny wiatr, który będzie się rozpędzał nawet do 50 km na godzinę.

Nic do stracenia od brązu z chórem Sounded Grace. Brązu w tym kawałku. Taki trochę już nawet klasyk, można powiedzieć, przed paru lat, ale dalej brzmi świetnie. John Summit tym razem to świeżynka już dla odmiany. The Chainsmokers i Ilzy All The Time. I to będzie ode mnie numer na pożegnanie, bo za chwilę już i wszystko gra za sterami Ania Wojtkowiak i Fiołas. Dawid Związek, dzięki za dzisiaj. Do jutra po 9 się słyszymy. Trzymajcie się, pa!

0: już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: I po reklamie.

0: Fiesta.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli komuś brakuje słonecznej aury, no to musi zamknąć oczy i powrócić wspomnieniami do majówki, bo w najbliższym czasie tej pogodzie będzie bliżej do jesieni niż do prawdziwej wiosny. Dzisiaj w Polsce chłodno, deszczowo, to przez front związany z niżem ulw, a temperatury 12-13 stopni, 16 na północy, chłodniej na zachodzie, na południu i na wschodzie kraju. Najwięcej opadów pojawi się na południu i wschodzie również, a w górach możliwy jest śnieg z deszczem. Cały czas jeszcze mocniej powieje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dzień dobry po 13. Człowiek chciałby się już pozbyć chociaż jednej warstwy, ale ciągnie po plecach cały czas ta wiosna.
4: Nieważne, co dzieje się za waszym oknem, dobrze, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, trochę śmiechu, dużo dobrego towarzystwa, czyli wtorek z RMF Max. Anka i Fioła, siema.
3: I Tame Impala.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I już człowiek chce wybierać się na te letnie festiwale, a przynajmniej zastanawia się nad stylówką. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max.
2: Ale najpierw Mai i Juvenalia, a no w Częstochowie właśnie. Draka. Studenci Politechniki Częstochowskiej protestują, bo zaproszono na Juvenalia Fagatę. I mówią, że nie podoba im się promowanie patologii za publiczne pieniądze.
1: Jasny gwint.
2: Cytuję.
1: Fagata pod jasną górą. No to jest naprawdę, ja się wcale nie dziwię. Znaczy, no, zgadzam się z tym dylematem, no.
2: Podoba mi się komentarz: Fagata do Politechniki Częstochowskiej pasuje jak moonwalk Jacksona do disco polo.

0: przy takich numerach mamy wrażenie, że już przytula nas lato, co? Jonathan, Bledka, Gipsy, Róż w RMF Max. A od różu jak blisko do rubinu, świat się zachwyca, słuchajcie, i dzisiaj ogląda na zdjęciach wielki rubin znaleziony w Birmie. 2,2 kilograma wygląda, no, fenomenalnie, muszę powiedzieć.
1: Czy ja wiem, czy jest się czym zachwycać? Wygląda jak stara marina znaleziona po roku pod kanapą. Ciężko oszacować jego wartość na ten moment. U nas zdecydowanie łatwiej, bo my przynajmniej dajemy widełki. No ile jest na naszym koncie? W zabawie za dużo, za mało. Spróbuj wytypować dokładną kwotę i zgarnij ją nawet dzisiaj po 15 w finale naszej zabawy.
0: Co trzeba zrobić? Proszę Państwa, teraz wyjmujemy telefony i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie tę wiadomość i gracie już o ponad 14 331 zł i na wakacje do Birmy jak znalazł w razie czego.
1: A nawet jeśli nie traficie, to dostajecie od nas pół tysiaka na pocieszkę. 7327 SMS o treści MAX. Może to dziś ta kasa będzie twoja.

0: Ta gitarka robi tutaj niesamowity klimat i jest coś w tym, że jak w głośnikach jest dobry vibe, to nieważne, co się dzieje dookoła, no od razu zmienia się perspektywa.
1: Robota sama się robi. No dzisiaj na pewno meteorologom. Bo czego by nie powiedzieli w prognozach pogody, gdzieś to się w Polsce zgadza. Za chwilę sprawdzamy najświeższy raport, będzie pogoda, a po niej Eminem z Rihanną.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile? 14 331 zł to za mało. A 14 900 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
12: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli komuś brakuje słonecznej aury, no to musi zamknąć oczy i powrócić wspomnieniami do majówki, bo w najbliższym czasie tej pogodzie będzie bliżej do jesieni niż do prawdziwej wiosny. Dzisiaj w Polsce chłodno, deszczowo, to przez front związany z niżem ulw, a temperatury 12-13 stopni, 16 na północy. Chłodniej na zachodzie, na południu i na wschodzie kraju. Najwięcej opadów pojawi się na południu i wschodzie również, a w górach możliwy jest śnieg z deszczem. Cały czas jeszcze mocniej powieje.

0: bo oddaje się zdecydowanie ciężej niż bierze. Sobel, kochasz za nami. No tutaj ktoś coś oddać powinien. Bielsko-Biała. Miasto przekazało teren pod cmentarz. Mhm. I teraz trzymajcie się. Zakon sprzedał go za 2 miliony i ma tam powstać hotel i domy. Zamiast grobów, hotel i domy.
1: No, to jest delikatna nadinterpretacja tekstu o pomnażaniu talentów, mam wrażenie, wiesz?
0: No ale biznes, żyć nie umierać.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W życiu nic nie jest bielsko-białe. Znaczy czarno-białe, chciałam powiedzieć. Alok, Quality, Dive Into Me, nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki da, odpuści cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Lato w Half Price.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Co słychać w prognozie pogody? No, dzisiaj jest pogoda dla koneserów albo dla miłośników londyńskich dżentelmenów, którzy zawsze przy sobie noszą parasol, nawet jak nie pada, a w Polsce on się nawet przyda i będzie rozłożony nad naszymi głowami jeszcze do końca dnia, bo dużo deszczu dzisiaj nad Polską, a temperatury 12, 13, może 14 stopni, 16 to okolice Gdyni i Gdańska. Na południu i w rejonach górskich wyraźnie chłodniej, może się też pojawić deszcz ze śniegiem, ale to w Tatrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Strzykawki dla pielęgniarek, bardzo proszę.
3: Od świtu do świtu.
2: Bo właśnie w ten sposób one pracują. Dzień pielęgniarek dzisiaj, wiadomo, że nawet 4 i 5 kawek dla nich by się przydało.
4: To pozwólcie, że tym razem my podłączymy was pod kroplówkę, tą muzyczną.
5: Łapcie chwilę oddechu. To Metzner i Gotham w RMF Max. Anka i Fiała, siema.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: O, i na tym bym się właśnie skupiła. Chodź bawić się z nami. White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Właśnie teraz ta zabawa się zaczyna.
1: Rozkręca. No bo w końcu 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo, gdzieś pomiędzy. Jest kwota, którą możesz wyciągnąć z naszego konta.
0: Uwielbiam tę łamigłówkę, zwłaszcza, że tu nigdy nie ma przegranych. Wysyłacie od teraz hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. My wasze zgłoszenie od teraz mnożymy 151 razy.
1: Każdy SMS razy 151, a do wzięcia na pewno więcej niż 14 331 zł. Kasa, która może sprawić, że wakacje przyjdą szybciej.
0: Dokąd można za te pieniądze pojechać, wymyślicie za chwilę. Najpierw wejdźcie do gry. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: idealny numer na opadającą w pracy głowę. Illinium i Ellie Goulding za nami. Tymczasem wiecie, że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki?
1: O matko!
0: Włoscy naukowcy dowodzą, że już w łonie matki dziecko kopiuje nawet ziewanie mamy.
1: Niesamowite. No gdzieś się w końcu człowiek tego nauczył, prawda? Chociaż, słuchajcie, teraz bardzo proszę nie ziewać, tylko szybko orientacja, gdzie jest telefon, bo albo teraz, albo już dzisiaj wcale. Wchodzicie do gry o ponad 14 331 zł, wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I to szybko, bo zaraz kończy się runda bonusowa.
0: To za 10 trzecia bonus działa. 151 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kilkanaście tysięcy do wzięcia i to już po 15. Trzeba się spieszyć. 7327. SMS o treści MAX. Wyobraźcie sobie frustrację, jeśli myślicie o jakiejś kwocie, nie wejdziecie teraz do gry, a to będzie ta właściwa.
1: Najgorzej. Ed Sheeran, wysyłajcie hasło MAX na 7327.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Co słychać w prognozie pogody? No, dzisiaj jest pogoda dla koneserów albo dla miłośników londyńskich dżentelmenów, którzy zawsze przy sobie noszą parasol, nawet jak nie pada, a w Polsce on się nawet przyda i będzie rozłożony nad naszymi głowami jeszcze do końca dnia, bo dużo deszczu dzisiaj nad Polską, a temperatury 12, 13, może 14 stopni, 16 to okolice Gdyni i Gdańska. Na południu i w rejonach górskich wyraźnie chłodniej, może się też pojawić deszcz ze śniegiem, ale to w Tatrach.
0: Hity na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: ponieważ nie potrafię tego podśpiewywać, dlatego mocniej ruszam biodrem. No, gdzieś trzeba tę ekspresję wyrazić.
1: Kto nie zna hiszpańskiego, a śpiewa, ten używa Polish Latino, pamiętaj.
0: Aha, okej.
1: Okay. Tymczasem pod Mount G, czyli pod Giewontem, kryzys. Słuchajcie, czytamy dzisiaj w sieci. Nasi arabscy turyści, którzy raz przyjechali do Zakopanego, nie wracają. I teraz władze miasta kierują wzrok w stronę Indii i Japonii.
0: O, rety.
1: Chcąc ściągnąć stamtąd turystów.
0: No tak, no ceny podnieśli, pokazali, że szybko potrafią zmienić, a propos, język w menu, prawda, restauracyjnym.
1: Japonia. Ja się nie dziwię, że patrzą w stronę Indii.
0: No właśnie.
1: Górale, skoro Pomorze zarezerwowało Indian.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarskim mistrzem Polski, ale to jeszcze nie czas na odpoczynek. W kolejny weekend w Turynie Warta zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Później sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lemański. Do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
1: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć.
0: Podkreśla Lemański. To jeszcze piłka nożna. Jutro zaległe mecze 31. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia, która walczy o utrzymanie, zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jutro na kort w Rzymie ponownie wyjdzie Iga Świątek.
2: Sprawdzamy prognozy pogody i doniesienia synoptyków, co się będzie działo na polskim niebie. Przede wszystkim wychodząc z domu, zabierzmy ze sobą parasol, bo deszcz dzisiaj będzie nam towarzyszył przez cały czas. A w dodatku dobrze by było, jakby ten parasol był dosyć pancerny, bo i wiatr dosyć silny będzie. W porywach nawet do 50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperatury, tutaj 12, 13, 14 stopni, ale przez ten wiatr temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Odświeżonym klasykiem otwieramy 15. Bibi Rexa i Faithless. Anka i Fiołas, cześć.
5: Wiemy co dobre, bo w tej godzinie rozdawać będziemy też kasę. Zostańcie z RMF Max.

0: Lubimy nowości, to jedna z nich. Wiktor Waligura za nami w RMF Max. Z kolei to żadna nowość, że Lewy znowu ma jakiś tytuł. Robert Lewandowski został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii 5 najlepszych lig w Europie. Ma 13 mistrzostw i 8 tytułów Króla Strzelców.
1: No to jest turbo imponujący wynik. Jak dobrze, że my żyjemy w jego czasach, można powiedzieć nawet.
0: Ale w ekstraklasie tylko raz królem był i raz mistrzostwo zdobył. Słabo, no.
1: Taki klasyczny polski komentarz. U nas zaraz będzie można strzelać w zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.

0: Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Sparaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: obejmuje noce w RMF Max. Teraz to najważniejsze objąć wyobraźnią. Ile pieniędzy jest na naszym koncie?
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Może właśnie tak. Wyobraźcie sobie dokładną kwotę. Wiemy, że 14 331 zł to za mało, a 14 900 to już za dużo. Gdzieś tam właściwa odpowiedź jest ukryta.
0: No ten rozstrzał właściwie nie jest duży. Teraz wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
2: No niespełna 600 zł różnicy.
0: Trzeba trafić co do złotówki.
2: Ale najpierw trzeba odebrać telefon. Który to już sygnał?
0: Czwarty. Liczę jak na paluszkach. Czy możecie spojrzeć, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni gdzieś torebce albo w kieszeni. Halo? Nie!
2: No cóż, właściciel bądź właścicielka tego numeru, niech wie, że ma tylko gwarantowaną stówę. Mówimy tylko, bo gdyby nawet nie udało się trafić we właściwą kwotę, to my na pocieszkę wypłacamy pół tysiaka, ale trzeba telefon odbierać, gdy dzwoni RMF Max.
0: No więc w kieszeni został tylko telefon, a mogło być ponad 14 tysięcy. Jutro próbujemy znowu.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Najważniejsze, że na końcu ktoś tę kasę wygrać musi. To możesz być ty. rmfmax.pl, tu można się zgłaszać.
0: A to już Tame Impala i Jennie.

0: Dobry rozpęd bierzemy w to popołudnie razem z Anima i Joy w RMF Max. Beautiful za nami. No ale energii do rozpędu najczęściej dostarcza nam obiad. Co jeść w 2026 roku? Jest lista najlepiej ocenianych dań świata według Taste Atlas.
1: Co prawda mamy już maj, ale druga połowa roku może być smaczniejsza. Zaraz szczegóły. Zostańcie z RMF Max.
2: Sprawdzamy prognozy pogody i doniesienia synoptyków, co się będzie działo na polskim niebie. Przede wszystkim wychodząc z domu, zabierzmy ze sobą parasol, bo deszcz dzisiaj będzie nam towarzyszył przez cały czas. A w dodatku dobrze by było, jakby ten parasol był dosyć pancerny, bo i wiatr dosyć silny będzie. W porywach nawet do 50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperatury, tutaj 12, 13, 14 stopni, ale przez ten wiatr temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.

0: Lubię, jak zabierają nas do swojego świata. Fukaj i Vito w RMF Max.
1: Zabiorę cię tam. No to teraz ho. Chodźcie, zabieram was tam, gdzie jest najsmaczniejsza kuchnia na świecie. Taste Atlas znowu ma swój ranking, no i kuchnia włoska znowu bezkonkurencyjna.
0: Trudno się dziwić, wszyscy ją lubią i kochają. Drugie miejsce dla Grecji, ale trzecia pozycja jest zaskoczeniem.
1: Peru, proszę państwa, i przegrzewki zapiekane z serem.
0: Polska dopiero na 14 pozycji.
1: No, smuteczek, ale biorąc pod uwagę wszystkie kuchnie świata, no to 14 miejsce to jest prawie czołówka.
0: Umówmy się, że najlepsza jest i tak. Kuchnia u mamy.
1: A ty na obiadek jedziesz, tak właśnie? Pozdrawiamy!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. W Polsce cały czas jeszcze utrzymuje się chłodna i pochmurna pogoda. To się raczej nie zmieni. W wielu miejscach pojawiają się przelotne lub ciągłe opady deszczu, a miejscami także silniejszy wiatr, który może się rozpędzać do 50 km na godzinę. Temperatury? No, umiarkowane. 12-13 stopni to maks, chociaż gdzieś na północy kraju nawet 16 stopni się pojawiło. Najgorsze warunki prognozowane są na południu i wschodzie kraju, natomiast w górach może występować deszcz ze śniegiem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy, to teraz będzie się działo muzycznie.
0: RMF Max, hity na maksa.
4: Niektórzy poczuli już ze wolności. W końcu minęła czwarta. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów na start. Do tego Florida, czy duet Gordo i Rainer Zonneveld.
3: Anka i Fiołas. RMF Max. Jesteśmy do 17 z wami.

0: Nawet jeśli stoi się w korku, to przy tym utworze dobrze jedzie ten wtorek. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max.
1: Niektórym to teraz włosy dęba staną. Mhm. Słuchajcie, jest pomysł, by w 10 największych polskich miastach wybudować metro.
0: No.
1: Trwają analizy. Chodzi o to, by miało również funkcję ochrony ludności.
0: No świetny pomysł.
1: No i ludzie się zastanawiają, na co nam tyle metra, skoro na razie metra to w Warszawie mamy z metra.
0: Jak na ochronę, to wiadomo, że super, chociaż patrzę na to, ile czasu budowała się ta druga nitka i kiedy została otwarta, to 5 lat, tak mniej więcej.
1: Oj, tam czepiasz się. Żeby było nowocześnie, trzeba ponownie przejść przez epokę lodowcową.

0: brzmi w głośnikach Maj. To nowość w RMF Max. Milki i jego Just the way you are.
1: Jak Maj, to spacerki. Wiadomo, ile kroków dziennie trzeba robić, żeby długo żyć i być zdrowym. Chyba jest nowa odpowiedź na to pytanie. Naukowcy trochę się o nią spierali. Zostańcie zaraz szczegóły.

0: Peaches, Jens Pritz w RMF Max. Dobre tempo dla tych, którzy maszerować lubią szybko. Tymczasem, ile dziennie kroków człowiek powinien robić? No, naukowe publikacje zawsze mówiły o tych magicznych 10 tysiącach, ale okazuje się, że jedna z najnowszych metaanaliz wskazuje nową liczbę. Idealna to 8,5 tysiąca kroków dziennie.
1: Ktoś nam tu obniża poprzeczkę, żebyśmy chyba dali radę po prostu wypełniać te założenia.
0: Naukowcy jeszcze trochę podumają, jak to przy krokach w końcu też do czegoś dojdą.
1: My w każdym razie niestety, ale już powolutku musimy iść. Jutro słyszymy się znowu o 13. Dzięki za dzisiaj, Anka i Fiołas.
0: Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabieramy Was na wschód naszego kraju, prosto do Lublina. Z nami jest Agnieszka Pawelec-Herman. Macie tu w samym centrum miasta ogromną połać zieleni. Pięknie, dzięki wsparciu z Unii, zrewitalizowany park ludowy. Na co konkretnie przeznaczyliście te pieniądze?
2: 22 hektary zielonego terenu w centrum miasta. 8 kilometrów jest wszystkich tras przystosowanych do jazdy na rolkach, na deskorolkach, na rowerach. Dla najmłodszych mamy kilka placów zabaw. W parku mamy również amfiteatr wodny. Są miejsca, gdzie można grać w siatkówkę, w bóle. Są siłownie. Można pograć w szachy, są stoliki szachowe. No i przystań kajakowa.
1: Ale oprócz tych wszystkich miejsc, są też takie, w których można po prostu poleniuchować.
2: Tak, są też miejsca wypoczynku, gdzie można przyjść z kocem, posiedzieć, odpocząć sobie.
1: Macie też miejsca do ćwiczeń dla naszych zwierzaków.
2: Tak, mogą sobie tam poćwiczyć, pobrykać. To są takie trzy miejsca, takie place z urządzeniami do ćwiczeń.
1: To teraz Lublin też ma swój lokalny Central Park.
2: Teraz już mamy super miejsce, bardzo chwalone. Jesteśmy z tego dumni.
1: Lublin to nie tylko Zamek Królewski i magiczne Stare Miasto. Teraz na liście do zwiedzania koniecznie odhaczcie Park Ludowy. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
9: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. W Polsce cały czas jeszcze utrzymuje się chłodna i pochmurna pogoda. To się raczej nie zmieni. W wielu miejscach pojawiają się przelotne lub ciągłe opady deszczu, a miejscami także silniejszy wiatr, który może się rozpędzać do 50 km na godzinę. Temperatury? No, umiarkowane. 12-13 stopni to maks, chociaż gdzieś na północy kraju nawet 16 stopni się pojawiło. Najgorsze warunki prognozowane są na południu i wschodzie kraju, natomiast w górach może występować deszcz ze śniegiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
3: Naprawdę?
2: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton.
3: To może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
2: Tak?
3: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
10: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Słuchacie RMF Max, pora na flash, Ania Szulkowska jestem i zapraszam. Niemały skandal po imprezie techno na dziedzińcu pałacu w Wilanowie. Ministra kultury Marta Dziękowska krytycznie oceniła organizację imprezy, nazywając ją ryzykowną i niefortunną. Resort wszczyna szczegółową kontrolę zniszczeń, do których mogło dojść w zabytkowych ogrodach.
2: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów po tym, co zobaczyłam w internecie. Natomiast jesteśmy w procesie. Tak jak już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło i jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informację.
1: Mówiła Marta Dziękowska. Swoje działania w tej sprawie prowadzi też Mazowiecki Konserwator Zabytków.
3: Słuchacie RMF Max.
1: A teraz krótka zapowiedź z Krakowa. Czy sztuczna inteligencja utrudnia nam myślenie? Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocówki? Oraz jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? To tylko niektóre pytania, na które spróbują odpowiedzieć naukowcy podczas zbliżającego się Copernicus Festival 2020.
4: Już od 19 maja zapraszamy Państwa do Muzeum Inżynierii i Techniki, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa bardzo atrakcyjny i ciekawy program popularno-naukowy. Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby.
1: Zapraszała Diana Sałacka, rzeczniczka wydarzenia. Przenosimy się w Tatry. Pluszowy oscypek to nowy hit pod Giewontem. Po gęsi kapibarze na straganach można teraz kupić taką maskotkę związaną z Podhalem.
5: W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypku z tego, co widzę.
6: Ja tobie jak się podobają oscypki?
7: Bardzo.
6: Kupiłeś już sobie takiego?
7: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
6: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
7: No właśnie o to chodzi.
8: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują.
1: Z handlarzami i turystami na Krupówkach rozmawiał reporter Maciej Pałachicki. Na koniec na krótko zaglądamy na lazurowe wybrzeże. W Cannes rusza dziś wielkie święto kina. O Złotą Palmę powalczą w tym roku 22 produkcje. Wśród nich polska koprodukcja Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. 8 lat temu reżyser wyjechał z Cannes z nagrodą. Filmy z tegorocznego konkursu oceniać będzie jury pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wook. A w składzie są też m.in. aktorzy Demi Moore i Stellan Skarsgård. Jak mówi dyrektor artystyczny Cannes Thierry Frémaux, w jury jest 9 osób, nie istnieje jedna wspólna świadomość polityczna. Jest 9 indywidualnych postaw, które będą ze sobą się ścierać i wzajemnie równoważyć, być może próbując wykreować wśród jurorów kogoś ze szczególnym zaangażowaniem politycznym. A już wieczorem gala otwarcia i wyjątkowe wyróżnienie. Honorową Złotą Palmę odbierze nowozelandzki reżyser Peter Jackson.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: No i najnowsze prognozy synoptyków. Przed nami dość dynamiczny wieczór i noc w pogodzie. W wielu regionach kraju nadal pojawiają się jeszcze opady deszczu. Co więcej, w górach powróci w maju zimowa aura. W Tatrach spadnie śnieg, a pokrywa śnieżna może tam zwiększyć się nawet o 10 cm. Temperatura od 6 do 12 stopni, najcieplej na wschodzie Polski. W rejonach podgórskich maksymalnie 7 na termometrach. Ciśnienie dziś niskie do 1008 hektopaskali. Jutro znów przydadzą się parasole. Popada niemal w całym kraju, a na północnym zachodzie nawet zagrzmi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Bądźcie w życiu odważni, tak jak ja dziś jestem odważny i nie wiem, czy widzisz, z czego piję.
11: Wziąłeś kubek szefa.
10: Wziąłem kubek szefa.
11: Wow.
10: Bo dzisiaj jak chciałam do niego napisać maila, to mi wyskoczyło, że jest na urlopie.
11: No, powiedziałabym, że to brawura, a nie odwaga, ale jednak skoro go dzisiaj nie ma, no to... To jednak tak wiesz.
10: To bądźcie
11: troszkę
10: odważni.
11: Troszkę kozaczysz po prostu.
10: A może już byliście i chcecie się tym pochwalić, to napiszcie do nas na Messenger RMF Max. My się witamy. Michał Siwek.
11: Justyna Borycka. No i Sąber też z nami i dużo wspaniałych hitów na Maxa, na powroty z pracy, cokolwiek robicie. Bądźcie z nami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Jeśli istnieją takie numery, które są mnie w stanie porwać na imprezie, do tańca, o każdej porze dnia i nocy, to to jest jeden z nich oczywiście. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Mam nadzieję, że wam też pięknie grało.
1: Także jeżeli ktoś kiedyś zażąda okupu za Borytką, to wiecie, że porwał ją numer Britney Spears.
0: Może tak być, słuchajcie. Emilia nam napisała na Messengerze RMF Max teraz, że sama jest swoim szefem i nie ma takiego kubka szefa. I musi se kupić.
1: To kup se kubek.
0: No, Emilia, koniecznie, ale przede wszystkim może nam też...
1: Nie, wróć,
0: teraz...
1: nie. My wysyłamy Emilii kubek RMF Max i to będzie jej kubek szefa.
0: Emilia, może być? Możesz nam odpisać teraz na Messengerze RMF Max jak coś. I wy też do nas piszcie dzisiaj na Messengerze RMF Max, co wam się udało dziś? A my z tego zrobimy piosenkę.
1: Co wam się udało? To jest bardzo proste pytanie, które bardzo szybko może stać się trudne, jak zaczniesz się nad nim zastanawiać za długo. Dlatego się długo nie zastanawiaj.
0: Małe rzeczy.
1: Pierwszą rzecz, która przyszła ci do głowy, do nas na Messenger RMF Max i my obiecujemy każdą odpowiedź uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy i puścimy w RMF Max. RMF

0: Robimy wam naprawdę przyjemną drogę przez miasto. To Save My Love, Kygo i Khalid w RMF Max. A tymczasem w Chinach droga i czas na słuchanie muzy w samochodzie to się skraca cały czas. Mm-hmm. Słuchajcie, najdłuższy podmorski tunel świata właśnie powstaje. I dzięki niemu...
1: 123 kilometry.
0: Tak jest. 8 godzin podróży będzie można skrócić do 40 minut.
1: To samo by się mogło wydarzyć, gdyby stary przyjął do wiadomości, że nie zna drogi i włączył Google Maps.
0: No to droga nad morze nagle okazałaby się jednak znacznie szybsza.

0: Eminem i Rihanna. Nie będę się chwalił tym, że cały tekst Eminema znam na pamięć tej piosenki. Ale już się pochwaliłem,
1: już
0: więc
1: trochę za późno.
0: Już wiecie.
1: To ja cały tekst Rihanny, może kiedyś nawet to zaśpiewamy razem, zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, tutaj szaleństwo w kanale nadawczym. Dzisiaj będą bilety na Taco Hemingway do zgarnięcia po godzinie 18:00. Będzie
0: ale
1: piosenka o tym, co
0: dzieje.
1: Wam się dzisiaj udało, ale póki co jeszcze zaglądamy na Krupówki, bo tam też się dzieje. Mm-hmm, jest nowość, nowa maskotka, która zyskuje na popularności. Pluszowe oscypki tym razem.
0: Super. I nawet jak ich nie będziesz bardzo długo prał, to będą pachniały jak prawdziwe. Tylko wtedy trzeba będzie jeszcze blikiem dosłać panu Baty 10 zł.
1: Żeby się wszystko zgadzało. No pewnie. Bausa i Magnetic teraz w RMF Max. Bądźcie blisko.

0: Zobacz, jaki to jest luksus, móc zrobić refren, w którym powtarza się jedno słowo przez cały czas. Apatapaty, apatapaty.
1: To jest po prostu amatorka jakaś. Bruno Mars i Rosé w RMF Max, a my właśnie tworzymy piosenkę złożoną ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj Boże. Wam się udały. No jest tego sporo, obiecaliśmy ująć wszystkie, więc... Więc jeszcze trochę roboty przed nami, ale wy zostańcie z RMF Max. Za chwilę premiera tej piosenki i oczywiście prognoza pogody za moment.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

No i najnowsze prognozy synoptyków. Przed nami dość dynamiczny wieczór i noc w pogodzie. W wielu regionach kraju nadal pojawiają się jeszcze opady deszczu. Co więcej, w górach powróci w maju zimowa aura. W Tatrach spadnie śnieg, a pokrywa śnieżna może tam zwiększyć się nawet o 10 cm. Temperatura od 6 do 12 stopni, najcieplej na wschodzie Polski. W rejonach podgórskich maksymalnie 7 na termometrach. Ciśnienie dziś niskie do 1008 hektopaskali. Jutro znów przydadzą się parasole. Popada niemal w całym kraju, a na północnym zachodzie nawet zagrzmi.

0: dawna, to wiem.
1: No tutaj się, prawda, uczuciami podzielili państwo z Męskiej Grani Orkiestra. Nareszcie za nami w RMF Max. A my słów mamy dużo.
2: Słów dużo dostarczonych przez was. To wszystko o waszych dzisiejszych sukcesach. Wszystkie je umieściliśmy w tej piosence. Posłuchajcie.

0: What?
1: Tyle razy usłyszałem słowo Friday, że pogubiłem się, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia.
0: Nie, nie, nie, to jeszcze spokojnie, to jest wtoreczek dopiero, kochani.
1: To właśnie, bo przez chwilę myślałem, że już środa, ale jednak to już...
0: Ach. Jeszcze nie, ale ach, szybko zleci, za chwilę godzina 18 będzie oczywiście flash w RMF Max, a po 6 bilety na tego Hemingwaya. RMF
1: Max. To zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i...

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: Słuchacie RMF Max. Czas na flash. Ania Szulkowska, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak podkreśla, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
5: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
4: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów. Od razu jednak zapowiedział.
5: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
4: Konkretnych projektów na razie brakuje.
0: To jest RMF Max.
4: To była kradzież, która może na długo sparaliżować organizację zawodów biegowych w regionie. 80 tysięcy złotych, tyle wart jest sprzęt skradziony warmińsko-mazurskiemu związkowi Leki Atletyki. Problem jest bardzo poważny, bez tego sprzętu nie da się organizować zawodów.
6: Kamera, tak zwany fotofinish, pistolet błyskowy, okablowanie i laptop, który obsługiwał to całe urządzenie.
7: To uderza i sport seniorski, ale też juniorski.
6: Tak, no przede wszystkim u nas startuje dużo młodych zawodników, którzy gdzieś tam walczą o swoje marzenia, ten czas, o swoje życiówki. Te wyniki dają im kwalifikacje imprezy ogólnopolskie. Bez takiego sprzętu my nie możemy robić zawodów w biegach. Zabieramy im szansę tego, że mogą rywalizować z innymi zawodnikami z Polski, żeby gdzieś tam się dostać do jakiejś imprezy docelowej głównej. Także no mi jest bardzo przykro, bo to dzieci najbardziej na tym stracą, bo ja nie biegam na zawodach, nie startuję, ale dzieciaczki startują i chcą robić wyniki, a teraz po prostu nie mogą.
4: Z prezesem warmińsko-mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki Szymonem Niestatkiem rozmawiał Piotr Bułakowski. A my zmieniamy temat. Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London. Opublikowane właśnie wyniki ich badań jasno wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia. Jak silny jest ten efekt?
8: Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
4: Mówił Grzegorz Jasiński. Na koniec krótko o tym, co ucieszy wszystkich fanów legendarnych Beatlesów. Londyński dach, na którym zespół zagrał swój ostatni improwizowany koncert, zostanie zamieniony na nowe muzeum poświęcone muzykom z Liverpoolu. To właśnie tam zabrzmiał także i ten kawałek.

0: Otwarcie planowane jest w przyszłym roku. Najważniejsze po bilety już można się rejestrować.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: No i maj, w tym tygodniu taki, że bardziej przypomina listopad. A jak się uprze, to i grudzień. W górach może sypnąć dziś śniegiem, w pozostałej części Polski mokro od opadów deszczu. W nocy od 2 do 7 stopni na plusie, najzimniej w obszarach podgórskich. Wiatr słaby, umiarkowany momentami, może stać się bardziej porywisty. W Sudetach do 60 km na godzinę. Jutro środa powita nas niestety z chmurami. Przelotne opady deszczu pojawią się niemal w całym kraju, a na północnym zachodzie możliwe burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
3: Ten, co się pod apteką zakochał, ten, co wącha deszcz na betonie.
4: I jedzie lato.
3: On też jedzie lato i on w wannie leży w piątki. Jego koncert niedługo i można bilety zgarnąć u nas.
4: I to już dosłownie za moment. Dwie wejściówki na gdański koncert Taco Hemingwaya, który już w piątek. Takie fajne rzeczy. I jeszcze banger za bangerem do tego, bo teraz Tame Impala i Jenny w RMF Max. Ja cały czas kocham i tuptam stópkami, jak to tylko leci w radiu. Mam nadzieję, że wy też. Justyna Borycka?
3: Stuptasz stópkami?
4: Mhm. Aha.
3: Michał Siwek, dzień dobry, też jestem. RMF Max z wami, 18:04 na zegarze.

0: Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj, 18.11 w RMF Max.
1: Będą biciory.
2: Nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Będą biciory w piątek w Gdańsku, bo tam Taco Hemingway ze swoim koncertem kolejnym na trasie i my was z przyjemnością w tym tygodniu wysyłamy prosto z RMF Max właśnie tam do Gdańska. Dwa bilety dzisiaj do zgarnięcia. No i w sumie spodobała nam się zabawa, która była wczoraj. A pytaliśmy was o to, jakbyście zamienili swoje imię na jedzenie.
0: No bo taco to jest jakby coś do jedzenia.
1: Jest.
0: I ilekroć słucham taco, to jestem głodny.
1: No tak to działa.
0: Tak to działa.
1: Dobra, nie idę po dalej. Generalnie ustaliśmy wczoraj, że Michał byłby kepsikiem Siwkiem. Ja bym była młodą kapustką Justyną.
0: Na drugie nie. Mieszany, przypominam. Tak. Kepsik mieszany Siwek.
1: Ja młoda kapustka Borycka, a wy jak byście mieli na imię, gdyby to miało być jedzenie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max, a potem jeszcze powalczymy sobie
0: proszę
1: na antenie
0: się
1: o bilety.
0: Proszę się tu kreatywnością wykazać. Te najzabawniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi dostają szansę na zawalczenie o wejściówki.

0: Another We Talk To You w RMF Max. Dobrze sobie tutaj wajbujemy we wtorek po pracy. Mamy nadzieję, że dobrze nas słyszycie, że internet wam dobrze działa, bo mogą być problemy.
1: Halo.
0: Naukowcy informują, że mogą być różne zaburzenia, być może nawet też zorza polarna się pojawi, a to dlatego, że 10 maja słońce wyemitowało silny rozbłysk. Klasy M5.7, cokolwiek to znaczy. A chwilę później koronalny wyrzut masy.
1: Rozbłysk i koronalny wyrzut masy. Przepraszam, to jest napisane, gdzie to dokładnie było, bo ja mam wrażenie, że u nas w tej łazience na korytarzu po lewej.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
5: I got something I wanna talk about.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
19: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: I po reklamie.

0: Juste, Jack Style i on w numerze Turn the Lights Off i klimacik wleciał mocno w głośnik w RMF Max i o to chodzi, jest 18.32.
1: A to jest moment, żeby rozdać bilety na piątkowy koncert Taku Hemingwaya w Gdańsku i w tej sprawie jest z nami Bartek, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Bartek, pytaliśmy o to, żeby zamienić imię na jedzenie, jakbyś się nazywał, jakbyś tak zamienił.
2: No, zamieniłbym na bardzo dobrą szyneczkę, na baleronik, ponieważ bardzo ją lubię i też tak wyglądam, więc no, chyba to się zgrywa.
1: To byłoby imię, które w jakiś sposób cię opisuje po prostu jednocześnie.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: To w ogóle jest super, bo Baleron Bartek to brzmi trochę jak Baron Bartek.
2: Dokładnie, i do, tak. No,
0: i twoja na przykład wtedy partnerka mogłaby być baronową, znaczy baleronową.
1: trochę skomplikowaliśmy tę sytuację, ale ważne, żebyście się poczuli po prostu po królewsku i o to chodzi. Tak na pewno będzie na koncercie Taco, no tylko te wejściówki jeszcze trzeba wygrać w naszej zabawie 5 sekund. Bartek, grałeś się w 5 sekund, to już wiemy, bo cię o to pytaliśmy wcześniej, ale przypomnimy dla wszystkich zasady. No chodzi o to, żeby po prostu wymienić po 3 rzeczy z podanej kategorii. 3 takie kategorie przed tobą, jak na 2 odpowiesz w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bartek, jak tam? Dobry dzień masz dzisiaj? Czujesz, że szczęście ci sprzyja?
2: Stresik jest.
0: Jest, dobrze. A ty masz stresującą robotę, Bartek? Co robisz w życiu?
2: Pracuję w korporacji, czyli tak, jest stresująca bardzo.
1: Okej,
0: czyli wiesz, jak pracować pod presją. To akurat jest dobry
1: przydatne
0: prognostyk.
1: Przydatne też.
0: Dobra, no to proszę bardzo, jazda z pierwszym pytaniem.
1: No to chwila skupienia, Bartek, i będzie po robocie. Wymień 3 produkty, z którymi można jeść taco.
0: Czas, start.
2: Ketchup, majonez, musztarda.
1: Same sosy, no ale da się.
0: No ale można.
1: No można.
0: W zasadzie do niczego nie można się przyczepić.
1: Tak,
0: mimo, Bartek. Mimo, żebym chciał, bo znacie mnie wszyscy.
1: 1-0 dla ciebie na razie. Jak teraz odpowiesz poprawnie w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Uwaga. Wymień 3 piosenki taco.
0: Start.
2: Piątki leży w wannie. Aj, kurczę.
0: Ajajaj.
1: No i zrobiło nam się emocjonalnie. Ale słuchaj, jeszcze jest ostatnie pytanie. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Wymień 3 miejsca, w których śpiewasz.
0: Czas, start.
2: Prysznic, praca, dom.
0: Cwaniaczku, ty, a w pracy gdzie śpiewasz niby w tej korporacji, co? Gdzie niby?
2: No, wszędzie, gdzie się da.
0: Dobra, zaliczamy, no. Oczywiście, że tak.
1: 2 bilety na koncert Taco Hemingwaya w piątek w Gdańsku są twoje, baleroniku.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A już tak zdrobniale wy przeszliście już na dalszy poziom tej jedzeniowej znajomości.
1: Tak, możesz do mnie mówić kapustko, no.

0: Felix Janika, Skada w RMF Max. No i jest disco o tej porze, na drogę z pracy, w drodze na zakupy. Bawcie się dobrze i zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze świeżutka prognoza pogody będzie.
1: Wszystko będzie. Później Pink Panthers i Zara Larsson w Stateside.

No i maj, w tym tygodniu taki, że bardziej przypomina listopad. A jak się uprze, to i grudzień. W górach może sypnąć dziś śniegiem, w pozostałej części Polski mokro od opadów deszczu. W nocy od 2 do 7 stopni na plusie, najzimniej w obszarach podgórskich. Wiatr słaby, umiarkowany momentami, może stać się bardziej porywisty, w Sudetach do 60 km na godzinę. Jutro środa powita nas niestety z chmurami. Przelotne opady deszczu pojawią się niemal w całym kraju, a na północnym zachodzie możliwe burze.

0: Uśmiecham i radości nie ma końca w studiu RMF Max, bo to jest kanał nadawczy Margaret i Tańcz Głupia za nami. No i wy się też dobrze bawicie. Niektórzy jadą na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku, a tylko przypomnimy, że będzie jeszcze okazja te bilety u nas zgarnąć w czwartek w poranku i w kanale nadawczym też, także bądźcie czujni po prostu.
1: Bądźcie czujni, bo czujni są wynagradzani. A jak jesteście czujni w RMF Max, to łapiecie też świeżynki, które dla was gramy. Zaraz będzie Alok i Khalid w numerze Dive Into Me i to jedna z tych świeżynek, ale oprócz tego muzycznie warto też wiedzieć, że dziś wieczorem półfinał Eurowizji
0: tak
1: i
0: jest.
1: Tam w tym pierwszym półfinale właśnie dzisiejszym Alicja Szemplińska.
0: Około 22.15 się pojawi, bo ma numer 14 dzisiaj i od razu tutaj też ważna wiadomość, że my na nią nie możemy głosować, no chyba, że jesteście za granicą, to możecie. No to wtedy można sobie coś tam poklikać i wiecie, to i pomóc jej wejść do finału.
1: Wtedy, bo to warto, bo to jest strasznie fajna dziewczyna. Kibicujemy jej oczywiście mocno, a my wracamy do nowości, którą już zapowiedzieliśmy, to Alok i Khalid Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Wcześniej jak z Justyną rozmawiałem o tej piosence, to mnie pyta, czy to jest ta, gdzie jest takie tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. I ja mówię, tak, to jest właśnie ta. I pewnie tak samo ją sobie zapamiętacie, bo fajne jest to tu, tu, tu.
1: No. Także to był Alok i tu. Jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie ten numer sprawdzić, bądźcie z RMF Max, bo tutaj banger za bangerem przez cały czas. Nie inaczej, będzie też po siódmej.
0: Tak jest, więc zostańcie z nami, będą też zabawy. Przygotowaliśmy dużo bangerów. Będzie też Damiano Dawid ze swoim The First Time i będzie jeszcze Yearbox i Graceland. Co to był za akcent?
1: Jakiś hindus.
0: Jakiś dziwny mi wyszedł bardzo.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Janek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Lato w Half Price.

tego lata. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: Przedstawiają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: swój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max, pora na flash. Ania Szulkowska jestem i zapraszam. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął dziś Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec kierowcy. Co to dokładnie oznacza?
3: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
2: Mówiła Anna Kropaczek.
0: To jest RMF Max.
2: Na bieżąco sprawdzamy ceny na stacjach. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,28 zł, o 2 grosze mniej niż dziś. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6,84 zł. Cena spadła o 9 groszy. A my zaglądamy już do Krakowa. Dziś swoje święto miał Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w kraju. Dokładnie 662 lata temu król Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Rano złożono kwiaty na grobach fundatorów, potem z wieży Kościoła Mariackiego wybrzmiało Gaudeamus Igitur. I w strugach deszczu na rynku w Krakowie hymnu akademickiego wysłuchała społeczność UJ-u, czyli profesorowie, pracownicy i studenci. Ci ostatni z dumą mówią o swojej alma mater.
4: Na pewno wielką przyjemnością jest być członkinią takiej społeczności.
5: Jednak jest to ten najstarszy uniwersytet i to zawsze było takie marzenie, żeby dostać się tutaj. I jak się tak udało, no jest się trochę w tym wyjątkowym gronie.
2: A my życzymy uczelni kolejnych 600 lat. Na koniec na krótko przenosimy się do Warszawy. Stołeczne zoo żegna swoją ulubienicę. Żyrafa Pietruszka przeprowadza się do nowego domu, ale zanim wyjedzie, możecie się z nią spotkać. Pożegnanie 13 maja w samo południe przy wybiegu żyraf. Wpadnijcie przybić jej symboliczną piątkę.
6: No pewnie, że będziemy tęsknić, natomiast jest to taki szczególny dzień dla pracowników warszawskiego zoo, dla opiekunów zwłaszcza, ale również dla samej Pietruszki i reszty jej stada. No wszyscy na pewno jakoś tam jesteśmy zżyci z nią. Natomiast to jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ też troszeczkę z drugiej strony trzeba się cieszyć, że ona pojedzie gdzie indziej, zasili inne stado w innym ogrodzie zoologicznym. Na tą chwilę jeszcze nie możemy zdradzić gdzie.
2: Powiedziała Przemkowi Mzykowi pierwsza opiekunka Pietruszki, Magdalena Smolińska.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Jeszcze dziś wieczorem i jutro niestety też przydadzą się parasole i cieplejsze kurtki. Najbliższe godziny przyniosą sporo chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie burze, wysoko w górach nawet śnieg. W Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 10 cm. Synoptycy ostrzegają przed silniejszym wiatrem, noc zapowiada się chłodna. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść nawet poniżej zera. Jutro poranek przywita nas z wieloma chmurami, w ciągu dnia będą przejaśnienia, ale będą też i lokalne opady deszczu, a na północnym zachodzie burze.
1: RMF Max, hity na maksa.
7: Minuty po siódmej, a tutaj wciąż uśmiechnięty, jak zawsze, kanał nadawczy.
8: Hihihaha.
7: No po prostu, słuchajcie, ubaw popachy jest.
0: Poczuj dobry beat.
8: Czekaj, bo ja teraz muszę powiedzieć, jaka piosenka jest. To jest piosenka Damiano Dawida, The First Time.
7: Pięknie. Prawie włoski akcent. O
8: prawie
7: to chodzi.
8: Prawie, że.
7: Siwy Kiborycka z wami do 20:00, to jest kanał nadawczy. Jeszcze będą zabawy, konkursy i same bęgery w RMF Max.

0: ale klimacik. Yearbox Graceland, RMF Max z wami i cały czas jeszcze trochę słońca i cały czas jeszcze można pojechać coś załatwić. Trochę energii wam zostało na pewno, a jak zostało za mało, to pozwólcie, że trochę dorzucimy.
1: Zabawimy się też trochę, no bo w sumie już o tej porze to co innego można robić. No nawet jak jesteście w pracy, to też jakąś chwilę na rozrywkę trzeba znaleźć. No i zagrać z nami w zawodówkę.
0: Tak jest. Bawmy się, jak my się nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi.
1: Dokładnie tak jest. Piszcie nam na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę?
0: I to jest bardzo proste pytanie i proszę nie iść nigdzie dalej. To znaczy napiszcie, za co ją kochacie, ale nie piszcie, co to za praca. Bo na tym polega zabawa, że ja i Justyna będziemy mieli 90 sekund, żeby to ustalić.
1: Żeby zgadnąć, co robicie w życiu. Będziemy zadawać serię niewygodnych pytań, no a wy po prostu będziecie na nie odpowiadać, oczywiście zgodnie z prawdą, ale najpierw dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę, bez podawania tego, jaki jest ten zawód.
2: Poczuj dobry beat.

0: Rej cały czas szuka męża w RMF Max, ale pewnie nie tylko ona. No to dziewczyny, jeśli też się tam gdzieś rozglądacie albo już czekacie na ten pierścionek zaręczynowy, to może być ciekawie, bo właśnie w Mianmie, w Azji, znaleziono, słuchajcie, rubin o masie sięgającej 11 tysięcy karatów. Chyba drugi największy w ogóle taki kamień szlachetny na świecie, który waży około 2 kilogramy. Ponad 2 kilogramy. Jeden kamień, jeden rubin.
1: 11 tysięcy karatów. On ma więcej karatów niż ja złotych.
0: 11 złotych masz na myśli, nie 11 tysięcy przecież.
1: Dokładnie tak. Ale 2,2 kilograma waży. Weź to teraz włóż na pierścionek.
0: No. I noś na palcu. No. Ale jakbyś tak, wiesz.
1: Ale co, kochana, nie uniesiesz? A to mam też taki z temu. To ten ci dam.
0: Ten z plastiku, lżejszy.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
3: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
2: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms. No i Księga Żywiołów jeszcze to numer, gdy będziesz sam w RMF Max, ale my już nie sami z Michałem, bo jeszcze też z Kamilem. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Kamil, ty nam napisałeś, że kochasz swoją pracę za to, że nigdy nie wiesz, o której z niej wyjdziesz i nawet jak pada, to może być w niej dużo ludzi. Zaintrygowałeś nas. Masz nasze zainteresowanie.
1: Cieszę się niezmiernie.
2: Ja w ogóle myślę, że ty jesteś idealnym pracownikiem, którego szuka wielu szefów, jeżeli ty się cieszysz, że nie wiesz, kiedy z roboty wyjdziesz. Czy spotykasz się z dużym zainteresowaniem na rynku pracy?
1: Nie, niestety.
0: Słuchaj, bo my potrzebujemy takich ludzi akurat.
2: Takiego profilu poszukujemy.
0: Może jeszcze się spotkamy, słuchaj, tutaj w radiu, ale tymczasem musimy zgadnąć, jaki zawód wykonujesz obecnie, zanim zaczniesz pracę w RMF Max, bo na tym polega zabawa zawodówka. Mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, jaka jest twoja praca, jaki jest twój zawód. Będziemy zadawać pytania, a ty odpowiadaj zgodnie z prawdą, ale też nie tak, żeby nas jakoś specjalnie naprowadzić, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, Kamil, no to robimy trochę napięcia i startujemy.
0: Kamil, czy ty pracujesz samodzielnie czy w firmie?
1: W firmie.
2: Mhm. Czy to jest firma twoja czy czyjaś inna?
1: Czyjaś inna.
2: Okej.
0: Okay. Na pełen etat czy jakoś częściowo?
1: No, na pełen etat.
2: Przypominam, że słuchacze mogą też zgadywać razem z nami przez nasz Messenger RMF Max. Czyjaś inna i nie na pełen etat, tak?
1: Na pełen etat, na pełen.
0: Na pełen etat, okej. Okay. A zmianowo pracujesz, czy w stałych godzinach?
1: No, zmianowo.
2: Czy w tej firmie coś produkujecie?
1: Można by powiedzieć, że tak.
0: Okej.
2: Czy ty się dokładasz do tej produkcji jakoś, manualnie?
1: Nie.
0: A masz dużo współpracowników?
1: Pod sobą tak.
0: Pod sobą jeszcze, okej.
2: Pod sobą, czyli ty jakoś zarządzasz tą produkcją?
1: No niekoniecznie.
2: Czy to, co produkujecie, da się kupić gdzieś?
1: Nie.
0: Nawet jak pada, może być w niej dużo ludzi. Czy to jest praca w galerii handlowej na przykład?
1: Nie.
0: Okej.
2: Dobra, to...
0: Mamy propozycję jeszcze tutaj z Messengera. Czy jesteś kierowcą, Kamil?
1: Nie, nie jestem.
2: Czy to, co produkujecie, jest w ogóle namacalne, jakby fizyczne?
1: Tak.
2: Jest fabryka tam, tak? Pracujesz w jakiejś fabryce?
1: Nie, nie.
2: Ale nie da się tego kupić.
0: Czas nam
2: ale
0: się
2: nam
0: skończył.
2: Fatalnie poszło dzisiaj,
0: Tomek,
2: nie wierzę
0: Tomek jeszcze napisał teraz na Messengerze RMF Max, czy w gastro

0: pracujesz?
1: Już jest po czasie.
0: Tak, tak, tak, no.
1: Zgad.
0: Tak? Tomek, no to słuchaj, po prostu w ostatniej sekundzie, dosłownie. To co robisz w gastro?
1: Ja jestem kierownikiem zmiany generalnie.
0: No i w sumie tak, to może cieszyć, że nigdy nie wiesz, kiedy wyjdziesz, bo czas potrafi lecieć bardzo szybko w takiej pracy, no.
1: Dokładnie.
2: Ale to żeś mnie zmylił tym, że produkujecie coś.
0: No w sumie no jedzenie produkują, no co?
1: No dokładnie.
2: Nie, to przyrządzają, po prostu nie wyprodukowane już jest to jedzenie.
0: No, no nie wpadliśmy na to po prostu, no. Także Kamil, pokonałeś nas, zestaw gadżetów RMF Max oczywiście leci do ciebie. Do miłej pracy, kiedy idziesz do roboty?
1: W piątek.
0: No, to jeszcze troszkę odpoczynku, słuchaj. I dobre bity w głośnikach w RMF Max dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Tak sobie myślę, że to musi być strasznie ciężka robota grać u Calvina Harrisa na skrzypcach, bo to ten motyw po prostu przez cały numer. Wow.
1: Nie śmiej się, to jest jeden z moich ulubionych numerów.
0: Ale ja się nie śmieję, to właśnie podziwiam.
1: Wow.
0: To się trzeba narobić tam, to namachać
1: jest,
0: tą łapą.
1: Strasznie, ale w ogóle połączenie smyczków z takim mocnym bitem uwielbiam.
0: Wspaniałe, dodatku... Calvin Harris i Ellie Goulding za nami w RMF Max. Przepraszam, tak?
1: Właśnie wokal Ellie Goulding, to chciałem dodać, to mi z ust wyjęłaś. Słuchajcie, zaraz prognoza pogody, to też warto zostać.
2: Max.
0: I banger za bangerem, bądźcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuść cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jeszcze dziś wieczorem i jutro niestety też przydadzą się parasole i cieplejsze kurtki. Najbliższe godziny przyniosą sporo chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie burze, wysoko w górach nawet śnieg. W Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 10 cm. Synoptycy ostrzegają przed silniejszym wiatrem. Noc zapowiada się chłodna. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść nawet poniżej zera. Jutro poranek przywita nas z wieloma chmurami. W ciągu dnia będą przejaśnienia, ale będą też i lokalne opady deszczu, a na północnym zachodzie burze.

0: No piękny czas, a jaki ma być inny czas? Jak jest za 5 minut 20?
1: Środkowoeuropejski.
0: Piękny czas
1: letni.
0: Jest. Taki właśnie. Za chwilę Tour de Club w RMF Max. Sprawdzimy, co tam się na mieście dzieje. I zostawiamy was w dobrych rękach. Graby, bo za chwilę najlepsza dziesiątka na liście Hobbenz.
1: A, to kolejny ciekawy czas, który mamy, czyli czas dobry. Na Hobbenz Ekstra.
0: Tak, piękny czas to jest, no. A kanonodawczy jutro po 17.
1: Jeszcze jest jeden czas. Aha. To jest czas na nas.
0: Czas na nas. My spadamy. Siwek i Borycka. Pa!
2: Wtorek, 12 dzień maja, chociaż mam wrażenie, że wszyscy głową i myślami jesteśmy już przy środzie. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Czego warto w tym tygodniu nie przegapić w naszym mieście i okolicach? No przede wszystkim juwenaliów krakowskich. A tutaj proszę bardzo, przez najbliższe 10 dni od jutra nasze miasto stanie się chyba największą plenerową sceną w Polsce. Zaczynamy od strefy Rzaczek, tam jutro Dezydery, Reto, modelki Wojtek Szumański, dzień później Ketchup, bracia Kacperczyk, Kosma Król z Kanią, a także miły APZ. A od piątku jeszcze do gry wchodzi strefa Polibuda. Tam m.in. Strachy na Lachy, Ich Troje, Lordofon, Lotta czy Łydka Grubasa. Na wszystkie te wydarzenia mamy dla was bilety, więc słuchajcie uważnie najlepszego programu do słuchania w pracy codziennie od 9 w RMF Max, bo wejściówki są jeszcze do zgarnięcia, ale przecież nie samymi koncertami człowiek żyje. Pchamy polski charytatywny maraton Impro rozpocznie się w piątek od 18 w Forum Horyzont.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

Jeżeli u was też zrobiło się chłodniej, to można zwrócić na tego ogrodnika Pankracego. Przynajmniej takie mamy polskie, staropolskie wierzenia. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski, RMF Max. Najważniejsze hity tego maja, wiosny, no i powoli też wakacji. Będą nowości, premiery, a zestawienie we wtorek otwiera Andy Dust, jego Zokaria.

0: Jaki kolor kojarzy wam się z latem właśnie? Bo mi na pewno taki turkusowy, kolor morza, zielony, wiadomo. No i pomarańczowy, taki wiecie, pomarańczowo-czerwony przy pięknym zachodzie słońca. O kolorach lata. Cleo i jej bardzo słoneczne nowości, trzeba przyznać, która czeka na debiut i wasze głosy wieczorowo na rmfmax.pl. A teraz klubowe bity na miejscu 9. Odświeżony klasyk Faithless plus Bibi Rexa New Religion to dzisiaj 9.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

No trudno do tego nie tańczyć. Can't deny it, Jesse i Spritz. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. Kto lubi tańczyć, kto lubi spotykać się z ludźmi na festiwalach, no to jesteście na dobrej fali, bo dzisiaj wieczorem w RMF Max u Graby też będą do wzięcia wejściówki i to podwójne na dwa dni na ING Beats w czerwcu. To przed wami. A teraz w poczekalni Gibbs, Kukon i Jonathan zaskoczyli właśnie tak w tym numerze. Ty masz.

0: Mowa Ciała, DJ Ale Farben i jego Body Talk. To dzisiejszy dem kanaliście Hop Benz, a kto chce powyginać śmiało ciało na ING Beats już w czerwcu, RMF Max zaprasza. Graba ma dla was podwójną wejściówkę, to nie jest jakaś zwykła wejściówka, to jest karnet na 2 dni dla 2 osób. Dlaczego to ty chcesz tańczyć? Po prostu napisz, z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość 3001. Będę dzwonił dzisiaj wieczorem, a za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje ekipa BTS. Pojawi się też nowość aż z Kanady.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
20: I po reklamie.

Przepraszam za moje dziwne skojarzenia, ale to jest taki hit, na którym ja bym po prostu pojeździł sobie na koniu. No kiedyś na koniku człowiek siedział, nie jestem w tym za dobry, ale to jest taki kowbojski, taki folkowy klimat. Taką muzykę robi Kanadyjczyk Cameron Whitcomb. Pozytywnie. Nasze nowości tego tygodnia: Kingdom of Fia. Wcześniej chłopaki z BTS w numerze Swim, teraz nasza Bledka. No nie wiem, czy ten numer nadaje się akurat na jazdę konno, ale może na rower, to na pewno. Jej dwa dni.

0: Madonna łączyła elementy muzyki house już dawno, dawno temu za górami, za lasami w swoich produkcjach, w szczególności Vogue. No i tu słychać również takie inspiracje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dziewczyny czekają na wasze głosy, tak, tak. rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, pierwszą trójkę otwiera dzisiaj król animacji i elektroniki też. No przynajmniej książę. Anima i jego Beautiful.
1: Numer 3.

Chciałam ciebie więcej. Na ostro, takie zaskoczenie. Roxy potrafi nie tylko takie ballady. Roxy i White, premiera tego tygodnia w RMF Max. Czekają na wasze głosy. Komu się bardzo wkręciło, no to głosujemy szybko. rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Anima, jego Beautiful. Dwójka należała do Kaigo, Save My Love. A na miejsce pierwsze wraca dzisiaj Tame Impala, ale w remiksie Jenny, który zyskał popularność już nie tylko w internecie. Dracula to nasza nowa jedynka. RMF Max. One.

0: Mamy to Tame Impala, wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence, za chwilę Loco Loco od Gordo i jeszcze więcej dobrego bitu na wieczór. Będą też do wzięcia bilety na ING Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Witajcie, zaczynamy od klubu Harem, gdzie kolejny bardzo fajny weekend. W piątek disco Harem, impreza w klimacie lat 80. i 90. przede wszystkim disco, ale też taneczne hity z innych gatunków będą grane. Natomiast sobota, no to taki można powiedzieć pojedynek legend, albo raczej two man legends on one picture. DJ Chris z DJ-em Matysem, absolutnie ikoniczne postacie, jeżeli chodzi o polski house i polską klubową scenę, razem w Nowym Haremie w sobotę od 21. Fajna sobota szykuje się w warszawskiej dekadzie Year to K, czyli powrót do lat 2000. Hity ze szkolnych dyskotek, do tego cała otoczka, stylówki, polifoniczne dzwonki ze starych Noki. Tego wszystkiego na pewno nie zabraknie w dekadzie. Za dekami DJ Wilga, show robi MC French, a start od 22.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Sezon to Dawid Podsiadło, jego nowości w RMF Max. Witajcie po 21. No i startuje festiwalowy sezon w Polsce i dzisiaj wieczorem ugraby też do wzięcia wejściówki na ING Silesia Beats. Nie jakieś takie zwykłe, tylko podwójne na dwa dni. Kto chce, słucha dalej. Mój numer SMS na pewno się przyda, to 3001. A na starcie naszego wieczornego spotkania dobre hałsiwa Sony Fodera i jego Think About Us.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Taki klimat tworzy Eben, jego Heads w RMF Max. Kto już szykuje sobie ciuchy na jutro? No to może tak jutro bardziej na czerwono, bo włoskie badania wykazały, że czerwony kolor zwiększa atrakcyjność nawet o kilkanaście procent. Dlatego czerwony to nie kolor, to strategia. No to ja jutro przynajmniej w czerwonych skarpetkach. No i stojąc przy szafie, słuchamy kolejnej nowości Rehab. Nie wiem, czy często na czerwono, ale mam nowość, którą polecam. Robię głośniej Rehab i jego Ghost Town.

0: Kto chce do Hiszpanii o Loret de Mar, Mata w RMF Max, a kto chce potańczyć na ING Silesia Beats? No przecież ten czerwcowy weekend coraz bliżej. RMF Max zaprasza, a Graba ma dla was bilety. Podwójny karnet na dwa dni. Do wzięcia dla ciebie. Napisz, dlaczego to ty chcesz tam potańczyć i być może zadzwonię właśnie do ciebie za kilka minut. Mój numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Kto chce na ING Beats? 3001. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: miasta Biły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Azizam to Ed Sheeran robi klimaty. Jaki klimat będzie w czerwcu? No bo przecież zbliża się ING Silesia Beats. Kto chce jechać i dlaczego, pisze do Graby SMS-em na 3001. Patryk, dobry wieczór.
1: Witam, cześć, hej.
0: Dlaczego chcesz tam być? 12, 13 czerwca?
1: Bo będę jechał przez całą Polskę. Dawno nie robiłem takiego długiego tripu.
0: Patryk napisał też, że jeszcze nie był, a słyszał, że jest fajnie. No jak słyszałeś, to trzeba sprawdzić, okej. Patryk, musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z line-upu, jednego wykonawcę i masz podwójny karnet na dwa dni dla siebie.
1: Powiem ci, że frontliner mi tam bardzo siadł i na niego bym chciał.
0: O, to ty na techniawki, na ostro, dobrze, no to będzie jeszcze Madix, Lili Palmer na tej samej scenie. Także DV8, B-Front, ale jakbyś chciał zmienić się scenę, to na przykład Young Leosia też, jakby co.
1: Może zostanę na grupie.
0: Rozumiem, może Young Leosia bez techno, ale też będzie imprezował. Oczywiście, Patryk, wygrywasz podwójny bilet, podwójny karnet na dwa dni na IG i ING Silesia Beats. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Sorbonę, z którą będę na pewno jechał.
0: Wow, ale będzie romantycznie. Mąż, tak. Mąż i żona na techno. I to się nazywa małżeństwo XXI wieku. Dla was nasza też taneczna nowość, Milki w remiksie Davida Getty. Dobrze to zrobił. No tym razem house'y. Just the way you are. Miłej zabawy.
1: Dziękuję.
2: To jest nowość RMF Max. And we go.

The First Time to Damiano Dawid, który niedawno wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. No i może na miejscu pierwszym pojawi się niedługo John Summit. Mam dla was jego nowość. Rozpędza się z ekipą Chainsmokers. To imprezowe zwierzaki. No tak imprezują, że do niektórych hoteli na świecie to już nie mają wstępu. Naprawdę, co oni tam porobili? Przyznali się, że rzeczywiście nie posprzątali jednego apartamentu. Zróbcie głośniej, nasza nowość John Summit i Chainsmokers w numerze All The Time.

0: Wham! To wieczorna nowość od Metznera w RMF Max. Polecam ten kawałek także na spacery, tylko uwaga, uwaga, bo można w lesie znaleźć różne fajne rzeczy. Czasami piszemy na rmfmax.pl. Facet poszedł na spacer do lasu, zajrzał pod drzewo i znalazł prezenty z VI wieku. No niestety nie będzie mógł sobie tego zatrzymać. Więcej u nas rmfmax.pl, a ugraby za chwilę. Somber, wróci też Swedish House Mafia.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: miasta Biły, Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Nareszcie.
1: No nareszcie, wieczorny czas. Męskiej Grani Orkiestra, no i ich nowość na tegoroczny sezon. Teraz nareszcie kawałek dla każdej pielęgniarki, bo dzisiaj dziewczyny świętują. Przepraszam, nie tylko dziewczyny, oczywiście pielęgniarze też. Dzisiaj mamy jeszcze dzień pielęgniarza i pielęgniarki. I to nieprawda, że w Polsce średni wiek pielęgniarki to 75 lat. No ale blisko. Dla wszystkich Swedish House Mafia, dzięki, że jesteście. Wait so long.

Nothing breaks like a heart. Taki klimat wieczorowo zrobili nam Mark Ronson i Miley Cyrus. Teraz zaproszenie na trasę. Naszą trasę oczywiście. Lato na maksa wjeżdża w sobotę do Piły. Kto będzie? Szczegóły w tej godzinie. Teraz Gromi, który na lato też szykuje kilka niespodzianek. A jedna z nich teraz. Gromi, jego muzyczna nowość w RMF Max.

Miss Dior, nasze modelki, które rządziły również na scenie RMF Max, na naszej trasie Lato na Maxa, no i wystartowaliśmy. Lato 2026. Ja wiem, że za oknem nie czuć, ale nasza letnia trasa już się dzieje i kolejny przystanek w najbliższą sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. A w Pile na naszej scenie Zalia Posti, ale także Ola Bieniarz, która zamiksuje największe hiciory, które znacie z RMF Max, i może w jej playliście znajdzie się także ten kawałek. Felix Jen, Kaskada, no idealny numer na imprezy, także na Lato na Maxa w Pile w sobotę. Boy, you turn me.

Letka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? No to ja chciałbym powiedzieć, że rozwiązaliśmy zagadkę. Wiele osób pytało. Nikt nie był odważny tak głośniej. Czy można siadać na desce sedesowej w publicznej toalecie? Teoretycznie tak. Więcej na rmfmax.pl. Chociaż tam bardziej niebezpiecznie, to często jest w powietrzu. A nawet kran jest często bardziej zanieczyszczony niż ta deska. Oczywiście są wyjątki. Teraz pauza wieczorowa w RMF Max dla tych, którzy także w łazience z nami o tej porze nasze wieczorne hausy. Pauza i Magnetic.

New Religion. Teraz numer, który słychać już w klubach, na festiwalach dookoła świata. My też zapraszamy na najciekawsze wydarzenia. Mamy dla was bilety na ING Silesia Beats. Jutro Graba też będzie mieć dla was podwójne karnety, tak, dla dwóch osób na dwa dni. Kto chce tańczyć razem z nami i dlaczego? Pisze na 3001 koszt, jak zwykły SMS. Teraz też potańczymy.

0: Live a Dream to Alex Warren i jego muzyka. Wiemy, jak śpiewa, ale jak pachnie. No czasami to trzeba się powąchać, bo podobno kobiety bardziej pociąga zapach faceta niż jego wygląd. Bardzo często. Może dlatego trudniej się dopasować przez internet. Po prostu trzeba się spotkać gdzieś w realu, no i trzeba się powąchać. Ciekawe, jak pachnie Gordo na imprezach. No na pewno spocony. Loco Loco już za chwilę w RMF Max. Max.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: I po reklamie.

imprezowe California Love White. Być może w tym tygodniu skoczy na miejsce pierwsze listy Hop Band. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz gość, który już tam był na samym szczycie, to Kungs, który często w swojej muzyce korzysta z żywych instrumentów. Pokazał kiedyś, jak świetnie gra na gitarze. Tak więc potrafi. Nie tylko, że tam, prawda, myszka i klawiatura. Kungs i jego Galaxy.

Pamiętacie jeszcze Te Dziewczyny? To duet Icona Pop. Co jakiś czas pojawiają się na festiwalach i w klubach, bo gdzieś tam po drodze miały jeszcze mnóstwo hitów. Teraz nowy na horyzoncie, który polecam wam w tym tygodniu. Świeża nuta z listy Hot Bands. To Niemiec Topic i Becky G. Topic łączy tutaj afrohausy i takie latino brzmienia. Słychać tu wakacje w numerze Sorry Papi.

All I Know, Rudimental. Na wieczorne pobudzenie polecam bity RMF Max, jeżeli na przykład w ciągu dnia przymyka wam się oko. Jakby co, to proszę nie za długo, jeśli chodzi o drzemki. Według naukowców NASA taka optymalna popołudniowa drzemka trwa od 20 do 30 minut. Nie więcej. Natomiast taka idealna dokładnie 26 minut. Dla tych, co może już przy łóżku, Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów wieczorowo w RMF Max, gdy będziesz sam.

Baby, Matt Wysota w RMF Max. Teraz wiadomości, w Japonii tam co jakiś czas pojawiają się ciekawe usługi. Mają tam różne dziwne rzeczy i w Japonii jest także usługa wynajmowania partnera tylko na wspólne wyjście albo zdjęcia, czyli nie jedziecie tak oficjalnie na randkę, tylko tak na niby, żeby sobie zrobić zdjęcie dla przyjaciół, dla rodziny. Może to jest pomysł na biznes w Polsce, kto chciałby wynająć grabę. Nie wiem tylko, jak ustalić cenę. Oczywiście $1 000 000, ale dla was promocja, 99% zniżki.

0: Chłód, tak śpiewała Asia Tomasik. No i rzeczywiście Polskę objął chłód. Dzisiaj wieczorem, w nocy też będzie zimno, ale spokojnie, sprawdziłem prognozę długoterminową jeszcze na maj. No, tak do weekendu to rzeczywiście chłodno, ale już po weekendzie to wracamy do wiosny. Będzie coraz więcej słońca i będzie przyjemnie. I w końcu będzie można wyskoczyć w shortach, tak mi się wydaje, a nie tylko cały czas czapka i jeszcze może szalik.
1: Do mnie, jaki mamy plan? Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: fajne bity. Zrobili tutaj Mega Klimat, Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Kłódki. Odkrywamy polskie talenty wieczorowo. Jutro również. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w RMF Max. Startujemy nasz wieczór także jutro. Tomorrow, środa 20, a rozpoczniemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. I jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Podwójne karnety na dwa dni. Do wzięcia u Graby. Miłej nocy. Cześć.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.